zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

0: Najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.
1: What's going on?

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się pod ciemnieniem w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

0: Ziemianiną pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, statystyka, kali, statystyka, kali, statystyka, kali, statystyka.

0: przy samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

zechtiej, taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze, trzeba ci spełnić.

0: przychod Wagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

ですよね。

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: Boże, dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to Proprano.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to jasne jak słońce. Ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

all expect the worst. It works just like a knee. Present

marki, leżaki, fajki. Ja na pół schowanek, ręce w kieszeni, parki.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Dobry wieczór Państwu. 4 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym odcinku audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie tradycyjnie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Będziemy grać dla Was dzisiaj tradycyjnie do godziny 21. I fantastycznie jest się z Wami ponownie usłyszeć na żywo. W ostatnim naszym live'owym odcinku obiecałem, że będzie więcej elektroniki. I tak właśnie też dzisiaj będzie. Będzie dużo elektronicznych klasyków. W zasadzie też nie będzie specjalnie nic nowego, ponieważ w większości, praktycznie w całości będą to artyści, którzy już wielokrotnie na naszej audycji gościli. Natomiast w większości przypadków zagramy utwory od nich, których jeszcze u nas nie było. No właśnie z tym jednym wyjątkiem, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Pierwsza część audycji upłynie nam pod znakiem grupy Underworld. Zaczęliśmy od nich największego klasyka i od utworu, od którego pewnie też wielu z Was zaczęło w ogóle tą grupę kojarzyć. Jeden z ważniejszych rave'owych hymnów, jeden z ważniejszych utworów muzyki elektronicznej wszechczasów, czyli utwór Born Sleepy w wersji Nux. Wersja Nux, właśnie to mnie troszeczkę zastanawiało, o co w zasadzie chodzi z tym dopiskiem, który za każdym razem, jak się tego utworu słucha, no to on gdzieś jest, no ale trzeba tutaj powiedzieć, że to nie była pierwotna wersja tego utworu. Początkowo utwór Born Sleepy został wydany w roku 1995 jako taki klasyczny utwór techno bez wokalisty Karla Hyde'a. Ta wersja, która jest teraz powszechnie znana, była wydana na stronie B tego singla, jednak to właśnie ona przykuła uwagę reżysera danego Boyla, który wykorzystał ją w kultowym filmie Trainspotting. No i nie da się ukryć, że właśnie wykorzystanie tego utworu w tym filmie okazało się przepustką do wielkiej sławy dla grupy Underworld. Pomimo tego, że film Trainspotting traktuje głównie o uzależnieniu od heroiny, to często wiele osób w początkowej takiej fazie też myślało, że Born Sleepy też dotyczy narkotyków, jednak też wzgłębiając się w tekst i patrząc chociażby na historię Karla Hyde'a, no to tutaj akurat większym problemem w jego przypadku był alkohol, ale w zasadzie niezależnie od używek jest to, można powiedzieć, pewien hymn tego, że woła się w pewien sposób o pomoc, czy najmniej taki miał Karl Hyde. Założenie jednak w wielu przypadkach po prostu no, ten utwór stał się, można powiedzieć, taką odą do alkoholizmu, czego Karl Hyde za bardzo nie chciał, ale z drugiej strony sam w tym problemie cały czas był. Myślę, że mi się wydaje, że zarówno tekst, jak i utwór bardzo dobrze oddaje ten zamysł, jaki twórcy mieliby oddać charakter osoby upojonej alkoholem, która widzi świat w taki bardzo fragmentaryczny sposób. Zarówno utwór, jak i też film są absolutnie kultowe i razem się dopełniają. Przyznam szczerze, że ja sam ten film Trainspotting obejrzałem dość późno, ponieważ już byłem grubo po swoim 20 roku życia. Natomiast film zrobił na mnie ogromne wrażenie i do teraz jest to jeden z moich ulubionych filmów. Od razu po tym, jak obejrzałem pierwszą część, to obejrzałem też dwójkę, o której słyszałem bardzo mieszane uczucia, natomiast mi się ten film podobał. Uważam, że jak na film, który wyszedł po 20 latach, jest to bardzo dobra kontynuacja, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że książka na bazie której obie te części powstały, została ukazana dużo wcześniej. Jednak specjalnie chciano poczekać, by główni aktorzy dożyli po prostu wieku, jaki jest w książce opisany, co uważam, że też zasługuje na pewien podziw, że po prostu nie chcieli od razu lecieć na fali
popularności właśnie tego filmu. Tak jak już wspomniałem, z grupą Underworld będziemy teraz przez pierwszą część audycji i idziemy do ich kolejnej płyty, ponieważ warto tutaj wspomnieć, że pomimo, że utwór został wydany na singlu, to został też wydany na reedycji ich czwartej płyty Second Toughest in the Infants z roku 1996. A teraz kolejny utwór z następnej płyty Big Up Fish. Będzie to utwór Moaner, który podobnie zresztą jak Born Sleepy został wykorzystany w filmie. Tym razem był to film Batman i Robin, czyli no, można powiedzieć nieco mniej udany generalnie film niż Trainspotting. Natomiast utwór mi się wydaje, że jest równie dobry, zwłaszcza jeżeli chcecie poczuć tak w pełni klimat tego utworu. Bardzo polecam wykonanie live, które jako jedno z pierwszych się wyświetla na YouTubie z roku 2000 albo 2001, o ile się nie mylę. No i po prostu znajdziemy tam wszystko, z czego scena rave'owa słynęła z tamtych lat. Jeszcze nakręcona taką kamerą z takimi charakterystycznymi przejściami, tranzycjami między ujęciami, jakie te kamery miały. No klimat, słuchajcie, jest absolutnie nie do podrobienia. Także jeżeli to, co za chwilę usłyszycie, was zachęci, to tym bardziej polecam sobie to z tym obrazkiem obczaić.

Za nami utwór Moaner z płyty Boyk Up Fish z roku 1999. No a chwilę później w wersji Radio Edit Two Months Off, czyli jeden z singli promujących kolejną płytę formacji Underworld, A Hundred Days Off. Był to szósty album wydany w roku 2002. Pierwszy album po odejściu jednego z członków grupy Darrena Emersona, który dołączył do drugiej, można powiedzieć, inkarnacji formacji Underworld w roku 1990. No właśnie, bo w momencie, kiedy sobie zaczniemy o Underworld kminić nieco więcej, no to pomimo faktu, iż ich przełomowy moment nastąpił w połowie lat 90., to założyciele grupy, czyli Rick Smith i Carol Hyde, już razem tworzą, można powiedzieć, od końcówki lat 70., czyli można tak powiedzieć od zarania, od samych początków muzyki elektronicznej jako gatunku. Na początku tworzyli pod inną nazwą, natomiast od roku 1987 już pod nazwą Underworld. Jednak nie była to taka muzyka, jaką znamy teraz, ponieważ na początku tworzyli oni synthpop. I rzeczywiście te wpływy synthpopowe nieco u nich zostały, co właśnie nieco można było usłyszeć w kawałku Two Months Off, który pozywa się takimi synthpopowymi klimatami. Jeszcze bardzo mi też trącił klimatami muzyki trance, która, no jak wiemy, w drugiej połowie lat 90., na przełomie lat 90. i 2000. była jednym z popularniejszych podgatunków muzyki elektronicznej. I ta mocna zmiana przy okazji ich trzeciej płyty wydanej w roku 94. no była taka bardzo mocna i inspirująca, ponieważ zaczęli oni dodawać elementy muzyki techno do swojego brzmienia, jednak no właśnie nie w taki sposób, jak początkowo od nich oczekiwano, że to techno będzie tak tylko lekko dodawane, tylko po prostu postawili na techno tak w pełni. Ten shift był bardzo mocny i inspirujący chociażby dla takich grup jak Left Field czy Chemical Brothers, o których jeszcze dzisiaj parę słów powiemy. Ostatnia rzecz od grupy Underworld, wydana w poprzednim roku, ich ostatnia

Płyta Strawberry Hotel, która była ich wielkim powrotem po 5 latach przerwy. I jest to, uważam, bardzo udany album, jak na 11 studyjne wydawnictwo. Z tego albumu zagramy dla was utwór Denver Luna, który no, moim zdaniem bardzo mocno też przypomina o najlepszych czasach grupy właśnie z drugiej połowy lat 90.

Nieco jeszcze inny odcień grupy Underworld, ich utwór Denver, Luna z wydanej rok temu płyty Strawberry Hotel. I tak właśnie można było sobie ich posłuchać, to słuchać, że ich brzmienie i ich wpływy potrafią być bardzo różne i potrafią przygotować utwory w różnym klimacie. Jest to niekwestionowany klasyk brytyjskiej muzyki elektronicznej, który bardzo chętnie bym zobaczył na żywo. Grali w tym roku na Tauron Nowa Muzyka. Nie udało mi się na tym koncercie być. Ostatnio w podcaście Scena Główna wraz z Kubą Wojakowiczem rozmawialiśmy właśnie na temat festiwali, że po prostu jest tego tak dużo, że nawet jeżeli nie starczy ci pieniędzy, co jest, mi się wydaje, akurat w moim przypadku dość wiadomo, ale myślę, że nie tylko w moim, to też po prostu czasu i energii. Naprawdę jest tego po prostu niesamowicie dużo. Natomiast mi się wydaje, że jest to zespół, który na OFF-ie na przykład jako jeden z headlinerów byłby jak najbardziej osiągalny i myślę, że ten klimat i ta muzyka i ten spektakl mógłby naprawdę się w offową publikę i w offowy klimat jak najbardziej wpasować. Zwłaszcza, że ostatnio off też lubi sięgać po klasyków muzyki elektronicznej. No akurat tutaj w tym roku sięgnęli po naprawdę poważnych klasyków muzyki elektronicznej, czyli formację Kraftwerk. Idziemy teraz, słuchajcie, do kolejnego klasyka, czyli formację The Prodigy, która też niedawno powróciła po przerwie spowodowaną zawieszeniem działalności z uwagi na śmierć Keitha Flinta. Grali oni, z tego co się orientuję, rok temu na Orange Warsaw Festival. Też mi się nie udało na nich być, natomiast udało mi się ich zobaczyć na Open Air Festiwalu w roku, o ile się nie mylę, 2015, kiedy grali między drugą a czwartą rano. Był to jeszcze występ właśnie z Keithem Flintem, także bardzo się cieszę, że udało mi się zobaczyć tą legendarną grupę w pełnym składzie. Wtedy jeszcze tak naprawdę wchodząc pomalutku w świat Prodigy, znając tak naprawdę tylko te ich największe przeboje, ale klimat i cały koncert zrobił na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. I cofniemy się, słuchajcie, teraz do ich pierwszej płyty, czyli do płyty Experience, która jest nieco w cieniu tych najbardziej kultowych płyt, czyli Music for the Gilded Generation i Fat of the Land. Natomiast jest w niej coś takiego, że czuć, jak bardzo pomysłowy umysł miał wtedy bardzo młody, ledwo 20-letni Liam Howlett. Jest też taka urzekająca surowość w tym materiale. Z tej płyty dla was kawałek Rough in the Jungle Business.

Rough in the Jungle Business z pierwszej płyty Prodigy Experience. 33 lata minęły od premiery tego albumu. Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o tą sferę muzyczną, no to Liam Howlett jest mózgiem i sercem tego projektu, który znamy pod nazwą The Prodigy. Natomiast wszystko to, co się wiązało z kolei z występami na żywo, też trzeba oddać innym członkom tej grupy. I też mam wrażenie, że płyty, wiadomo, fajnie, ale dopiero też na żywo można w pełni doświadczyć mocy, jaka bije z tej muzy. I zwłaszcza sobie cenię ten moment, kiedy byli dosłownie chwilę przed wydaniem płyty Fat of the Land. Jest takie nagranie z koncertu Phoenix Festival rok 1996, kiedy jeszcze grali przy świetle dziennym, natomiast energia, jaka biła od MC Maxima Reality, od Keitha Flinta, czy od też tancerza Leroya Thornhilla, no to jest coś absolutnie wspaniałego. Bardzo lubię ten koncert też. Jeżeli nie oglądaliście, polecam sobie obczaić. A już z tych takich późniejszych, no to jest taki jeden koncert z Moskwy, gdzie już mamy takie Prodigy po prostu w pełnej krasie, takie bardzo mięsiste, i już widać, że to są po prostu gwiazdy pełnego formatu. Wspominałem, słuchajcie, o Chemical Brothers. Za każdym razem, jak o nich mówię, to gadam o tym, że jest to przeklęta dla mnie grupa z powodu na dwa koncerty, na które miałem bilety, a nie udało mi się ostatecznie ich zobaczyć. Raz to był ten feralny festiwal, a z kolei jeszcze wcześniej, no to COVID tutaj ich zmógł, i na openera też nie przyjechali. Wiem, za każdym razem o tym mówię, ale no też jak wspominamy o tych koncertach, to liczę bardzo, że jeszcze Chemicalsów uda mi się zobaczyć, bo naprawdę ich uwielbiam. I o Chemicalsach też na pewno jeszcze będziemy sporo mówić w tym roku, ponieważ w tym roku mija 30 lat od wydania ich debiutanckiej płyty Exit Planet Dust. Natomiast dzisiaj akurat będziemy mówić o innym kawałku. Kawałek Star Guitar z płyty Come With Us. To jest ich czwarty album, też z roku 2002. I no, ten utwór zwłaszcza zwrócił tutaj uwagę ze względu na pozornie bardzo prosty klip, jednak jak zaczniemy się w niego zgłębiać, to zobaczymy, jak niesamowicie on jest zrobiony. Klip do Star Guitar został stworzony przez reżysera Michela Gendry'ego. I tak naprawdę jest to po prostu ujęcie na jadący pociąg i to, co jest poza nim, na krajobrazy, które po prostu ten pociąg mija. Jednak jak zwrócimy uwagę głębiej na ten krajobraz, to zobaczymy, że on idealnie się zmienia wraz z muzyką, jeżeli chodzi o liczbę uderzeń, liczbę nut. I jest, latają po internecie rolki, gdzie to jest dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób to zostało stworzone, gdzie praktycznie cała ta trasa została, cały utwór został podzielony na takie interwały, i z pozoru bardzo prosty teledysk tak naprawdę wymagał olbrzymich godzin edycji i przekminienia, żeby ostatecznie dał ten niepowtarzalny efekt. Jeżeli nie widzieliście tego klipu, to koniecznie go zobaczcie. A teraz gramy ten utwór.

To był właśnie kawałek Star Guitar. Tak jak już wspomniałem, bardzo polecam sobie zobaczyć teledysk do tej piosenki, ponieważ jest on wyjątkowy, a to był utwór z czwartej płyty Chemicalsów, Come With Us. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy klasykami z Francji, czyli formacją Daft Punk, grupa, która przez swoją karierę też obrosła legendą i myślę, że spokojnie można ją zaliczyć do największych artystów muzyki elektronicznej wszechczasów, chociaż ich ostatni album, czyli Random Access Memories, pokazał, że potrafią wyjść poza tą sferę muzyki elektronicznej, chociażby wielki hit Get Lucky to pokazuje. Natomiast no, aktualnie Daft Punk nie grają. Przez całą swoją karierę w ogóle zagrali bardzo mało koncertów, a niektóre przez właśnie tą małą ilość tych występów, no to niektóre z ich wykonań live obrosły legendą, jak chociażby to z Coachelli z roku 2007. No ale patrząc na to, jaka jest teraz moda na reuniony, na comebacki, o czym też będziemy mówić w podcaście Scena Główna, jeszcze raz serdecznie zachęcam do obczajenia tego, co tam z Wojakiem robimy we współpracy z eBilet i eBilet Now. Można nas słuchać na wszystkich portalach streamingowych, jak i też oglądać na YouTubie, także już teraz serdecznie zachęcam, a my zagramy dla Was utwór z ich pierwszej płyty, kawałek Alive. To będzie ostatnia rzecz, jaką mamy dla Was dzisiaj. Z tego co wiem, audycji You've Got The Vibe dzisiaj nie ma, także ja tutaj wypełniłem to pasmo z muzyką elektroniczną w radiu aktywnym. Co za tydzień jeszcze nie wiem, ale już teraz zachęcam Was do słuchania audycji właśnie za tydzień, do naszego następnego spotkania. Także trzymajcie się, dzięki wielkie za słuchanie audycji. Dzisiaj mówił do Was Krzysztof Szczyt, za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Po Skryptum Radioaktywnym. 2 minuty po godzinie 21 na radiowym zegarze. Dzisiaj audycja oczywiście do 22. I przyznam szczerze, że dzisiejsza audycja miała wyglądać kompletnie inaczej. Powiem jeszcze tylko na początek, że tydzień temu audycji wyjątkowo nie było z przyczyn losowych. Natomiast dzisiaj miała być relacja z koncertu Mogwaja, który w czwartek miał się odbyć w warszawskim klubie Progresja, a się nie odbył i nie doszedł do skutku. Nie wiadomo, kiedy dojdzie, na pewno nie w tym roku. Zespół mówi, że w przyszłym, a jak będzie, to się okaże. Więc miała dziś być relacja z koncertu. Relacji oczywiście nie będzie, bo koncertu...

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: widać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: I będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

puszczę nas tu dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: kawałki będzie po mnie, o. Weź się nie zestra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: Buongiorno, cześć, dobry wieczór. Witamy w Radiu Aktywnym po raz kolejny. Jest 18.34, jest 16 września 2026 roku. Dzisiaj mamy środę, a to oznacza tylko jedno. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. To jest aktywacja środowa. I dzisiaj w naszym studiu mamy wybitnych przedstawicieli redakcji Radia Aktywnego oraz zespołu realizatorów. Jakub Truszkowski, między innymi.
1: Dzień dobry.
0: Bartosz Kałuża.
2: Namaskar.
0: Realizuje nas niezawodne, wybitna legenda tego radia, Jakub Wysocki.
3: Dzień dobry państwu.
2: Brawa.
0: Brawa.
3: Nie, chłopaki, spokojnie.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski i będę miał przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie Aktywacji Środowej. Aktywacja Środowa, czyli oczywiście wiadomości ze świata stolicy, kurier kulturalny, kartka z kalendarza, płyta tygodnia, pogadamy sobie trochę o niej, będzie nowość muzyczna, będzie kupa ciekawostek w naszym wejściu stałym, ale będzie też dyskusja. Bartoszu, ty prowadzisz dzisiejszą dyskusję, co nie?
2: Tak, tak.
0: To o czym będzie dzisiejsza dyskusja?
2: No dzisiaj tak, w sumie chyba tak trochę też już patrząc, że niedługo kończy się wakacje akademickie, znaczy dla studentów, i porozmawiamy sobie o życiu w Warszawie właśnie młodych ludzi też, ale w takim kwestii zabawy, spędzenia wolnego czasu, jak można się relaksować, co można robić, podzielimy się własnymi przemyśleniami, ale też zastanowimy się, jakie są fajne miejscówki w Warszawie.
0: Tak, to jest nasze propozycje na to, jak spędzać czas w Warszawie już kilka minut po 19, ale zanim do tego dojdziemy, trzeba przejść przez inne punkty programu. Jednym z nich kluczowym jest płyta tygodnia, a więc za chwilę usłyszymy, ale najpierw dealerek z Yeti Kotleti.

0: Який авто Дукато, а?
1: Курва, где скольниця решта?
2: To był utwór Kilka mądrych rzeczy w wykonaniu Agent? Chyba po prostu chodzi
3: o agenta.
2: Z jego, to jest numer jeden z jego najnowszego wydawnictwa, czyli z albumu Produkt Polski. Jeden z 12 utworów, które składają się na 34 minuty i 33 sekundy hip-hopowego materiału prosto z undergroundu. No i moi drodzy, czy Produkt Polski jest prawdziwie polski, czy chińska podróbka?
3: Moim zdaniem, w sensie, jeżeli... No, jest to produkt polski, tylko właśnie to jest taki element odnośnie agenta, że on się też, ludzie generalnie jakby i mówili i on tam się jakby tak odnosił, że on mocno czerpie z muzyki z Wysp, z UK, no, tam czuć jakby wcześniej na przykład w jego kawałkach, że jakby on to, ale przepraszam, z Wysp plus z, Boże, teraz mnie zabij, z jamajskiego, w sensie on taką bragę jamajską trochę nawija, jak robi freestyle, to jest taka ciekawostka i ciekawostką jest też to, że ten kawałek, który teraz leciał u nas też jakoś rok temu na, jak się nazywa audycja sobotnia o muzyce?
2: Tygodnik muzyczny.
3: Tygodnik muzyczny, dokładnie, no, dokładnie.
4: No bingo.
3: Tak, Jezu, przepraszam, jestem dzisiaj zmęczony, ale płyta nie jest męcząca, jest właśnie odwrotnością tego stanu, jest bardzo energetyczna, agent tam się bardzo dobrze bawi bitami, głównie są jakby na pograniczu jakiegoś takiego UK bassu i trochę z jakimś takim breakcore'owym zacięciem, w sensie dużo jest amen breaków na pewno. No i trochę jest dla mnie nierówna, bo niektóre kawałki mi bardziej się dają, trochę niektóre mniej i momentami jest, kłóci się sam ze sobą z tym, co nawija, ale generalnie pod kątem takiej zabawy to przesłuchałem cały album od początku do końca za jednym odsłuchem, więc ja polecam.
2: Bartosz, ty chcesz pierwszy, czy...
4: No, czy ja mogę powiedzieć,
2: no to
4: Mediał, jak rzeczywiście, w sumie jak tak żeście mówili, ja przez chwilę, że ta płyta się nazywa Projekt Polska, a to jest ten taki film słynny, znaczy no tam może słynny tam o tej miłości, znaczy jeżeli dobrze kojarzę, to tej miłości nacjonalisty i takiej dziewczyny o lewicowych poglądach, ale to zwracając już do płyty, tak, ja uważam, że ta płyta to jakbym ją porównać to taki energetyk, że jak można tak go sobie przesłuchać, żeby tak na takie pobudzenie, z takiego letargu. Ja tylko tam wyczuwam, że niektóre właśnie utwory były może takie bardziej energiczne, a trochę mniej. To się da, ale to też w sumie jest, to nie jest nawet zarzut, bo to też sprawia, że można tak trochę właśnie wyczuć tutaj, które te różnice pomiędzy tymi utworami, że to też się tak nie przynajmniej pod tym względem to się tak trochę, to nie jest tak jak w przypadku niektórych płyt, że się czasami wydawało, że to jest jedna tylko piosenka podzielona na kawałki, a tutaj właśnie przy tym też stylu muzyki, takim właśnie też hip-hopie, to mogłoby się troszeczkę zlewać, bo no właśnie no, ta nawika czasami może wydawać się podobna, nawet jak tutaj właśnie też bity się różnią, ale właśnie ta taka różnorodność sprawiła, że to dało się wyczuć. Mi się podoba. Jeżeli dobrze pamiętam, tam niektóre chyba tytuły, to tam nie były też jakieś disy na... Tam chyba też były jakieś tytuły...
2: Dis na Wawę,
4: właśnie.
2: Tylko nie chyba na Wawę, tylko na Warso. O.
4: No właśnie, na Warso, więc ciekawe to właśnie są tytuły. Ciekawie też jest, bo to jest 34 minuty i to jest 12 utworów, jeżeli się nie mylę.
2: Tak, dokładnie.
4: No więc to też jest, znaczy... bo to by było, że poniżej 3 minut na jeden utwór. Może... trochę zbyt krótkie, ale znaczy też, ale też nie przed właśnie czasami mogło być może te utwory mogły być długie, bo też ale też ta krótkość nie jest jakąś wielką według mnie wadą, to jest taki powiedzmy neutral, bo tak jak zazwyczaj czasami też mówię, że czasami są za długie, to tutaj bym powiedział, że za krótkie, ale w sumie jakby tak reasumując, może z drugiej strony jest tak idealnie wymierzony też czas tych piosenek, może tylko niektóre można byłoby tak wydłużyć.
2: Ja bym powiedział, że co tutaj odniósł się tylko na szybko na początku do długości, to jest taka trochę moim zdaniem cecha charakterystyczna w hip-hopie, że piosenki generalnie lubią być krótsze.
4: No może
2: w hip-hopie bardziej balansujesz w tym przedziale 2-3 minuty i da się robić dłuższe piosenki, ale to nie jest jakaś anomalia taka gatunkowa, że się robi właśnie tak średnio ma się poniżej 3 minut na kawałek. Przechodzę do tego, co ja sądzę. Mi się podobało, Co prawda też uważam, zgadzam się z Kubą, że to była taka trochę nierówna płyta i miała takie kawałki, które mi tak nie podsiadły idealnie, ale ostatecznie jakbym miał zebrać całokształt, no to jednak sumarycznie więcej kawałków mi się podobało niż mi gryzło się. Powiedziałbym, że taką ciekawą obserwacją, że czasami ta nawijka agenta, mam wrażenie, może nie inspiruje się, ale sięga do podobnych źródeł, których na przykład Mata na początku swojej kariery sięgał. W erze Studni do Matury, czyli jego pierwszego wydawnictwa.
4: Ale to jeszcze było przed tym, jak miał własny zestaw w McDonaldzie.
2: Tak, to było przed tym. W każdym razie...
4: Wybiłem cię, McDonald.
2: Nie, w każdym razie... To przynajmniej inaczej. To jest takie moje skojarzenie, że czasami jak słyszałem tego nawijkę, to miałem takie skojarzenie. O, mam wrażenie, że słyszałem taki podobny koncept w jakimś kawałku Maty. Ale to, co jest istotne, to to, że to by nie było. To nie jest, że to jest drugi Mata. Nie próbuję być drugim Matą. To jest inny sposób nawijania, który właśnie jest taki dynamiczny, bardzo dużo się dzieje, ale podoba mi się master tego, który koniec końców celuje w to, żeby skupić się na... artyście i na jego nawijce mniej niż, a beat jest tylko tłem i takim wyraźnym.
3: Tak. No to jest takie...
4: Tak, też w sumie racja, tak, fakt.
3: W sensie no to jest takie właśnie charakterystyczne dla na przykład cypherów na wyspach. Jakbyście sobie przesłuchali jakby, czy jak tam Flowdown na przykład czasami nawija inaczej, w sensie muzyka basowa jakby i hip-hopowa w UK. Ona właśnie cechuje się tym, że ten beat jest raz, że absurdalnie szybki, jakiś taki dziwny, krzywy i oni tam po prostu no, nawijają tą taką bragą z takimi właśnie, tak trochę z takim jamajskim sznytem. I właśnie agent tutaj jest takim polskim Jamajczykiem.
2: Właśnie nie, polskim, no to akurat czekaj, Messiah już czekaj, ukradł ten tytuł.
4: Polskim kim? Bo nie dosłyszałem.
3: Jamajczykiem.
4: Polskim Jamajczykiem.
3: No, tak.
4: Do Polski, znaczy wczesny Mata, Jamajczyk, to ciekawe kombo, ale pamiętajcie, Mata jest tylko jeden i co będzie, jak zostanie w końcu tym prezydentem, jak to ogłosił?
2: Nie wiem, nie zastanawiajmy się nad tym.
4: Hymn będzie nowy.
2: Zastanawiajmy się nad tym, że agent, to co właśnie, że taka właśnie wyrazista, bardzo skupiająca się na nawijce konstrukcja mastera jest czymś, co mi bardzo leży i moim zdaniem to na przykład, ja nie jestem tego, bo my mamy bardzo często w tym undergroundzie, którego my słuchamy w Radioaktywnym, odwrotną tendencję, że te grupy jak PGR bardzo lubią w drugą stronę i że mają bardzo taki, ich nawijka jest bardzo takim, nie chcę powiedzieć, że zahachmęcona, ale bardzo się zlewa z bitem.
3: Tak.
2: Ja wolę tą stronę jakby medalu, którą prezentuje agent. Mm-hmm. Oczywiście dalej nie mówiąc, że PGR czy znane w naszej scenie
3: są. Tak, nie, no tak, wiadomo.
2: Tak, ale koniec końców moim zdaniem na plus fajna nawijka, fajne teksty. Tak. Oprócz tych, które mi się nie podobały, to nie, są lepsze.
4: Wszystko było fajne, oprócz tego, co ci się nie podobało.
2: Dokładnie.
4: No, yo.
3: Jak najbardziej powiew świeżości na polskiej scenie, moim zdaniem.
2: To na pewno.
4: To mówimy aktywacja środowa, czyli wasze środowe piwo w ciągu tygodnia.
2: Tak, ale pamiętajcie, że najlepiej robi sobie piwo samemu, tak więc możecie produkt polski odnaleźć na streamingach. Jak mówię, 12 utworów, 34 minuty, 33 sekundy materiału. I cóż, agent zostawiamy, już zostawiamy go na razie na boku. A wy sobie go posłuchajcie po audycji, ale teraz wracamy do kolejnych punktów programu. Za chwilę będziemy iść dalej. Już będziemy iść dalej.
4: Kulturalnie.
2: Tak, ale najpierw usłyszymy utwór, który to jest Dion, Many Times.

0: I teraz Seneka na dziś. I teraz cytat z O łagodności. Seneka myśli. Nawet człowieka potężniejszego od nas można pozbawić życia, lecz tylko słabszemu można je darować. Ocalać to znamię człowieka na wysokim stanowisku, który nigdy nie jest godzien większej czci, niżeli wtedy, kiedy uda mu się osiągnąć tę samą moc, co bogowie, których dobrodziejstwu zawdzięczamy zarówno dobrzy, jak i źli. Swoje przyjście na świat.
1: To dla międzytorskiej miedzy. Oj tak. Wychowały mnie te tereny.

sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię, proszę, dziękuję i przepraszam.

Wrocław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię proszę, dziękuję i przepraszam. Tak bym kurczę chciał, żeby być

sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze sam raz. Mówię proszę, dziękuję i przepraszam. Sław. Jestem umówiony, to będę na czas. Przyjemny typ i przyjemna twarz. Zawsze daję tipa i zawsze

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Ogólnoeuropejska akcja Road Pool. Metro na Bemowie. Studia drugiego stopnia. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Ważna informacja dla wszystkich kierowców, pieszych i rowerzystów. Dzisiaj, w środę 16 września, na stołecznych drogach rozpoczęły się zmasowane kontrole policyjne w ramach ogólnoeuropejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze patrolują przejścia dla pieszych i kluczowe skrzyżowania. Mandaty za wyprzedzanie przed zebrą czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wynoszą do 1500 zł i 15 punktów karnych. Ale sprawdzani są też piesi i rowerzyści. Akcja potrwa przez najbliższe 6 dni. Przejdźmy do zdarzeń z technicznego placu budowy. Na podziemnym odcinku drugiej linii metra na Bemowie doszło do przełomowego momentu testowego. Po próbach ze skrajnikiem mechanicznym sprawdzającym przestrzeń w tunelach, na torach pomiędzy nowo powstającymi stacjami Lazurowa i Karolin przejechał pierwszy fizyczny pociąg podziemnej kolei. Próby systemu zasilania i bezpiecznego przejazdu przebiegły pomyślnie. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na Politechnice Warszawskiej w połowie września mija termin naboru na wybrane kierunki studiów drugiego stopnia na semestr zimowy. Kandydaci zakwalifikowani w ostatnich turach oraz nowi studenci pierwszego roku proszeni są o dopełnienie formalności dokumentowych przed oficjalną inauguracją roku akademickiego. Przypominamy również o sprawdzaniu swoich kont w systemie USOS oraz śledzeniu informacji wydziałowych dotyczących szkoleń bibliotecznych i BHP dla nowych roczników.
0: A wiadomości przygotował Jakub Truszkowski.

0: Tak, to czas już na naszą środową dyskusję w naszym ulubionym radiu, w aktywacji środowej w radioaktywnym. I mam tutaj wspaniałych, wiadomo, osoby do dyskusji, czyli Jakub Truszkowski i Kacper Radzikowski. I może, no zobaczymy, czy jeszcze, czy będzie chciał
1: mogę
0: się...
1: też pogadać.
0: Oczywiście, no właśnie, właśnie nie byłem pewien, czy ty się zgłaszasz, czy mówisz, że nie, nie.
1: No, okej.
0: Okay. Ale nie, słuchaj, no. Z legendą zawsze, mam nadzieję, że, się nie, będzie, no. że nie będę się stresować, żeby
1: trochę
0: z legendą
1: trochę przesadzacie z tą legendą, ale miło mi bardzo.
0: Gwiazdy w południe, można powiedzieć. W późne popołudnie, a konkretnie po siódmej. Po dobranocce. No dobra, ale już
2: przechodzę... Nie no, jeszcze w trakcie dobranocki.
0: No, no tak, w sumie tak. Tylko no. Dobranocki już teraz nie ma. Może o tym to kiedyś trzeba będzie porozmawiać. Ale właśnie, jak oceniacie swoje życie w Warszawie pod względem spędzenia wolnego czasu i korzystania z rozrywek właśnie, jakie proponuje nasze miasto miejskich? Tak ogólnie.
1: To nie jest moje miasto.
2: Właśnie to jest, trochę, to jest trochę trudne w publikę, że trafiłeś, bo masz trzech teoretycznie mieszkańców Warszawy, którzy nie są z Warszawy.
0: Dobra, ale przyjeżdżacie do Warszawy, więc ja nie powiedziałem, że to jest, może jeszcze sformułowałem, nie, to no, nie jest wasze miasto, tylko że w Warszawie i Warszawie.
2: Śmieję się, bo bardziej powiedziałbym, że na potrzeby argumentu załóżmy, że wszystkie okoliczne miejscowości są tak zwanymi sypialniami. I... Tak.
0: Słuchaj, kiedyś Warszawa miała być według jednego projektu poza Podkową Leśną. Mieć
3: bardzo wszystkie... dobrze, że tak się nie stało.
0: Tak, miało być od morza do gór po prostu, no więc wszyscy.
2: Klasa.
0: Rodacy, ale słuchajcie, mówiło się
3: Warszawy.
0: Kiedyś rodacy z Warszawy, rodacy
3: stop
0: z Warszawy.
3: Ekspansji. Stop ekspansji Warszawy.
2: A to akurat jest zabawne, bo teraz latają te reklamy, że Warszawa chce mieć dostęp do morza i tam coś ukrywają.
3: Absolutnie
2: coś się...
3: nie.
0: A to jeszcze nie ma? No przez Wisłę to ma, jak to płyniesz.
2: No właśnie, to jest pośredni dostęp do morza.
3: Nie no, generalnie ja powiem, że chyba jest spoko. W sensie tak pod kątem takiego, no w sumie już, no po prostu jakby osoby studenckiej, tak to nazwijmy, to chyba Warszawa całkiem fajnie stoi z inicjatywami dla młodych. I w sumie no nie tylko tak naprawdę, wiadomo, jakby czasami się trafiają rzeczy, za które trzeba jednak zapłacić, ale za każdym razem jest jakaś alternatywa, gdzie albo trzeba naprawdę niedużo zapłacić, albo w ogóle, także to jest chyba spoko, jak mi się wydaje.
2: Ja bym powiedział, też raczej bym się wyraził pozytywnie. Dużą zaletą Warszawy jest po prostu, że przez swój rozmiar jest bardzo, daje szerokie pole do manewru, bo dużo różnych pod względem takiego profilu zainteresowań, które może mieć taki osoba korzystająca z takich rozrywek, znajdzie coś dla siebie. I wydaje mi się, a to jest zasługa tego, że po prostu tu dużo osób, dużo mieszkańców i właśnie jeszcze z obrzeży dodatkowo jeszcze powiększa się populacja taka dzienna przebywająca w Warszawie lub na wieczór, co daje szansę po prostu dużej ilości różnych biznesów, takich właśnie usługowo-rozrywkowych na znalezienie swojej niszy, więc jest co robić i jest sporo dobrych rzeczy do robienia.
4: No ja może rozwinę właśnie wypowiedź Kuby, że faktycznie rozrywki w Warszawie są bardzo tanie, szczególnie dla studentów. Jak na przykład sobie pomyślimy o muzeach, no to chociażby do Muzeum Narodowego mamy wejście za ile tam, parę złotych?
2: Masz dziennik jeden w tygodniu, gdzie masz darmowy wręcz.
4: Tak. Za złotówkę chyba.
3: Zachęta w czwartek jest za darmo na przykład.
4: A, no właśnie.
0: Znaczy ogólnie to jest taka mała promocja z tego, co kojarzy na przynajmniej w Warszawie, a nie wiem, czy też nie w całej Polsce, ale na pewno w Warszawie powinno być tak, że jeden dzień w muzeum musi być właśnie za darmo.
2: Tak.
0: Tak jest na pewno w Polinie i w Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Właśnie stąd są Muzeum Narodowe też jest darmowe, właśnie z tej zasady. Że...
0: Musi tak być, to są różne dni i to się też zmienia, bo na przykład kiedyś w Muzeum Powstania Warszawskiego to była niedziela, ale to było kompletnie, bo wiadomo, że wtedy najwięcej osób przychodziło i teraz chyba jest poniedziałek. Tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam.
4: No.
0: Na pewno nie wtorek, bo wtedy jest zamknięte.
4: No.
2: Kina studyjne też mają tanie bilety. To tak jeszcze a propos argumentów.
3: Kina studyjne ma tanie bilety. Tak, to prawda.
0: Też tak chciałem spytać.
3: Też fajnie, w sensie, jeżeli chodzi o kina studyjne, no to jakby to też jest miało o tyle no chyba. Nie wiem, jak stoją też inne miasta jakby z kinami studyjnymi, ale w Warszawie jest ich całkiem sporo.
2: W Warszawie jest dobra oferta, jest ich dużo. Tak. I ich dużą zaletą jest jeszcze to, że one właśnie te dni takie, gdzie masz tańszy bilet, są, przeplatają, więc tak naprawdę tak, zawsze tak, znajdziesz tak. dzień, albo, gdy masz szansę pójść taniej.
3: Tak, albo mają też tam taką opcję, że po prostu jeżeli wcześniej się kupi bilet, no to po prostu mniej płacisz. I kolejną zaletą po prostu kin studyjnych jest to, że ich oferta nie ogranicza się tylko do tego, co aktualnie wyszło, tylko też na przykład robią jakieś małe festiwale tematyczne, albo miesiące tematyczne, albo po prostu puszczają, nazwijmy to, starsze filmy.
2: Na przykład Muranów ma ten cykl Timeless.
3: Tak, tak, tak, tak, dokładnie.
2: I to jest na przykład dobra oferta, jak ktoś lubi starsze kino, bo tak. można dużo znaleźć filmów, które wahają się między klasyką, a są innymi pozycjami ze kina, które nie jest najnowsze.
3: Tak, chyba w tamtym roku, nie wiem, czy w tym roku też jest właśnie Lynch był po prostu puszczany przez cały rok, chyba dalej jest w ogóle filmy jego. Także to na pewno. Jest szereg też jakichś warsztatów od jakichś oddolnych inicjatyw, gdzie jest albo po prostu sytuacja typu płacisz ile możesz i my ci dajemy to, co organizujemy, i wtedy cel też idzie na jakiś cel charytatywny, w sensie hajs idzie na cel charytatywny, także to też jest raczej nie takie, że komuś dajesz do kieszeni. No, także myślę, że ja oceniam pozytywnie.
0: Właśnie też tak, że cenowo, uważacie, że to cenowo też odpowiada, da się dojść na przeciętną kieszeń studenta?
3: Tak, tak, tak. Ja myślę, że każdy student minimum raz w tygodniu jest w stanie sobie jakoś tak pozwolić, że przynajmniej albo pójść, czy to pójść do kina, czy sobie coś zobaczyć, czy cokolwiek zrobić innego niż jego dom.
2: No. Na pewno zna się znaleźć alternatywę, która jest przystępna cenowo dla studenta. W każdym obszarze. Nie wszystkie aktywności są najtańsze, ale jest coś, co się da znaleźć po dobrej cenie i nie jest to jakąś rozrywką, która jakby nie ma, no jest takim ochłapem trochę. I jego cena odzorowuje jego jakość, tylko akurat faktycznie jest dobra jakość i bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Dobry stosunek jakości do ceny.
0: Okej. Okay. A czy Warszawa to według was fajne miejsce dla młodych do życia?
4: To jest trochę pytanie filozoficzne.
3: To prawda, bo o ile jakby atrakcje są stosunkowo tanie czasami i da się znaleźć, o tyle samo mieszkanie, wynajęcie mieszkania w Warszawie absolutnie nie jest tanie. Także tu się pojawia pewien problem, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie urodził się w Warszawie i nie ma takiej, nie wiem, szansy, że po prostu mieszka na przykład, nie wiem, czy dalej u rodziców, czy po prostu mu się poszczęściło i jakoś tam ma ogarnięte to mieszkanie, to myślę, że takie przeprowadzka do Warszawy wiąże się z dużą ilością wyrzeczeń. No, taki mój statement jest.
4: Tak. Jakie wyrzeczenia masz na myśli?
3: Jakieś wyrzeczeń, no typu na przykład jakość życia może, czyli taka generalna jakość życia, w sensie, że nawet jakby moim zdaniem może ci spaść przy takim codziennym jakby funkcjonowaniu, jeżeli bierzemy pod uwagę, że studiujesz dziennie i musisz się utrzymywać. To absolutnie, w sumie się nie utrzymasz w Warszawie przy studiowaniu dziennym, tak naprawdę, na dobrą sprawę, jeżeli nie masz pomocy od rodziców, tak z tego, co obserwuję po ludziach. Przynajmniej jest to bardzo ciężkie.
2: No powiedziałbym, że tak właśnie od tej strony finansowej to jest generalnie trudno. Tak myślę, że to Warszawa niestety nie jest jedynym miejscem, które ma ten problem. Jest ona wyjątkowo skrajnym przypadkiem w polskiej sferze z racji na to, że dalej jest ona bardzo jest ona po prostu wypełniona ludźmi. Mamy bardzo dużo uniwersytetów, do których ludzie zjeżdżają, więc jest duży popyt na taki średnioterminowy najm, co też powoduje, że ceny windują się, no i są one wysokie.
3: Tak. Co ciekawe, tak sobie teraz myślę, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że dostęp do kultury jest o wiele tańszy niż na przykład jedzenie na mieście i czy na przykład kawa
2: absolutnie.
3: W kawiarni.
4: Cena kawy w kawiarniach, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest absurd.
3: Tak, to prawda.
2: Okay, dobra,
4: to powinno być trzy razy tańsze.
2: Okej, okay, to jaka, tak, ciekawostkowo, jak wyślicie, jaka, jak myślicie o kawie, to jaki widzicie próg cenowy?
4: No. Espresso 5 zł.
3: No, espresso tak...
2: Americano?
4: 8.
2: Ale to jest to, co chciałbyś, dobra, tak? Uwaga. Czy to jest to, ile widzisz?
4: To jest to, teraz, co bym chciał.
3: A teraz ci trochę wyjaśnię, wiesz, jak się robi americano?
2: No po prostu robisz espresso i dolewasz wody.
3: Odwrotnie akurat, ale generalnie tak, więc...
2: Ja już, wiem, ja to...
3: Więc moim zdaniem jakby...
2: Ja wiem, tylko...
3: Cena powinna być, jeżeli chodzi o americano i espresso, bardzo zbliżona, może złotówka różnicy, czy coś w tym stylu. Z perspektywy na przykład, nie wiem, jak no, pracowałem w kawiarni po prostu.
2: Generalnie przynajmniej... Tu może Jakub, bo mamy to doświadczenie, że mamy ten sam wydział nasz i to tam wydaje mi się takie ceny były w tym, w lokalnym. W tym,
4: wydaje mi się, że podrożały. Teraz za mniej niż, myślę, americano 12-14 zł.
2: Tak, to i tak i ja mam wrażenie, że to jest dobra cena. W sensie ja uważam, że to jest obecnie...
4: To jest już dobra cena.
3: Tak, aktualnie.
4: To, ja
2: no, u nas my mieliśmy możemy... w tym roku akademickim opcję za 10,50 czy na 25. U nas na wydziale.
4: No to jeszcze jest.
2: I to była to nie z automatu, bo z automatu była za około 8 właśnie za Amerykanów. Ale ona była trochę gorsza.
3: Za 8 zł, Jezus Maria.
2: Ale wiesz co, nie była ona okropna.
3: Okej, okay, dobra. No chyba,
2: jakby
3: tak.
2: Jak na automaty była to wysoka półka, bo raz próbowałem, ale to dalej czuć było, że to jakby było czuć różnicę, że tak te 10 zł, te 2 zł były, dawały zysk jakościowy.
3: Ja uważam, że jakby zapłacenie, nie wiem, za kawę więcej niż
0: 3 złote.
3: Nie, no dobra, bez przesady, no bo jakby też w zależności od tego, skąd ktoś ma ziarna i tak dalej, w ogóle cała ta otoczka, jakby to ma sens trochę, może mi wjechało gdzieś tam jakieś spaczenie, ale jest różnica, czy ma się dobrą kawę, czy nie. No ale to takie, za czarną kawę moim zdaniem mniej więcej niż dycha. To jesteś w tym stylu.
4: Tak, mogę się pod tym podpisać.
2: Uważam, że 10 zł to jest taka właśnie bariera, że jestem w stanie zrozumieć, że koszty prowadzenia biznesu jakby muszą mieć jakąś marżę na tym, więc jakby
3: tak.
2: Koniec końców, że to żeby na mieście to się opłaca.
3: Ostatnio tu w okolicy jest jedna kawiarnia, która się tworzyła i ona ma tanią i dobrą kawę. Teraz nie pamiętam, jak się nazywa, ale zaraz ją znajdę i najwyżej potem wam powiem.
4: Ale wiecie, co wam powiem, że... Właściciele lokali, kawiarni, argumentują to tak, że kawa jest droga, dlatego, bo ludzie przychodzą, siadają, piją kawę i to tak, produkuje koszta tak, prowadzenia lokalu.
3: Kupujesz jedną kawę i siedzisz przez 4 godziny.
4: A ja mam taki pomysł. Zróbmy w takim razie dwie różne cenniki. Dla tych, którzy biorą kawę, powiedzmy, na wynos i dla tych, którzy siadają. Wtedy mamy...
2: Podoba mi się ten pomysł.
4: Bierzesz na wynos... I nie masz jakby możliwości usiąść w kawiarni.
2: Właśnie zastanawiam się tego, jak to egzekwować.
4: No to wiesz, to jest
2: żeby
4: taki
2: tak faktycznie móc to wyegzekwować.
4: Utopijny, idealistyczny bardzo przypadek, który przedstawiam ten pomysł, ale taki właśnie pomysł.
2: Jak mówimy to z tą świadomością, to ja się podpisuję pod tym.
0: To w ogóle jest może pomysł na kolejną jakąś dyskusję o kawie.
4: Ja myślę, że tutaj możemy godzinę o kawie rozmawiać. No,
2: kawa to tak. Jest...
0: Właśnie, a temat
2: jest rozległego ważny czas.
0: Życie w Warszawie. I to znaczy, czy... Czy Warszawa oferuje ciekawe formy rozrywki dla młodych, zwłaszcza dla studentów?
2: Tak. Tak. Nawet już mówisz kina studyjne.
0: Tak, no.
2: Filharmonia Narodowa. Filharmonia Narodowa ma fajną ofertę dla studentów. Ogólnie ona jest, z tego co pamiętam, to nie jest tylko ograniczone do studentów, że pierwsze czwartki miesiąca są zawsze mają... Cała sala jest za śmieszne pieniądze w skali tego, co się normalnie płaci za bilet filharmonii. To jest jakby jakieś 40 zł za bilet. I można w tym zgarnąć miejsca, które na pierwszą klasę, które normalnie, w sensie w tym strefie, które normalnie na przykład może zapłacić na zwyczajnym koncercie, nie w tej ofercie, stówę nawet. Mi się zdarzyło tak zapłacić, bo to były jedyne miejsca. Uważam, że Filharmonia Narodowa jest całkiem... dobrym przeżyciem i warto przynajmniej raz przejść się do Filharmonii, zobaczyć jak się obyć się z taką muzyką klasyczną na żywo. To jest moja opinia przynajmniej.
0: No a szkoda, że nie jestem już studentem, bo z chęcią właśnie też to zobaczę. Ja jedynie w Filharmonii to w dwójce, czyli naszej konkurencji nazwijmy to. Słucham. No właśnie to jest chyba właśnie Filharmonia w dwójce, to się jakoś zaczyna tak... Nie, po 19, nie, po 20 tak na pewno. Tam są różne jest. No tak, ale nie, raczej tak po 20 się zaczyna. To dla tych, co powiedzmy też chcieliby częściej, bo to jest codziennie, A, być może ta filharmonia też tak, no, też, no, poza tym darmowym wejściem dla studentów, nie są może studentami, a chcieliby za darmo. Dobra, a no to nie, to już część Kacper odpowiedział, że ich w sumie Kuba też, bo miałem pytanie, jakie z tych rozrywek uważacie za najciekawsze i warte polecenia i z czego lubicie najbardziej korzystać. Tylko Kacper, czekaj, bo ty w końcu byłeś w tej filharmonii.
2: Byłem raz w filharmonii, ale to jest raczej raz nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko raz, bo...
0: Tak się
2: ogarnięcie się, żeby pójść do filharmonii jest trochę bardziej niezłożonym procesem, ale jak się dzieje dużo w życiu człowieka, bo studiuje, pracuje i próbuje utrzymywać znajomości, których zawiązał i te znajomości niekoniecznie mają ochotę chodzić do filharmonii, tak nie idzie to naturalnie, to ogarnąć się tak, żeby mieć taki moment, żeby pójść do filharmonii jest może być trudno. Ale na pewno kiedyś wrócę do filharmonii.
0: Do Żabki nie, do filharmonii.
2: No właśnie, trzeba... Kurczę, to byłoby, jakby usłyszał taki dialog, mamma mi, jak byłoby to piękne.
0: Właśnie, do Żabki to tylko ponad czas, żeby mieć co jeść w czasie koncertu w filharmonii.
2: Oj kolego, prosisz się.
0: I wiecie, i tak przy wszystkich tam otworzyć takie piwko.
2: O, nie no, to masz przerwy między...
3: A propos czegoś takiego, to przypomniałem się, jak byłem na wycieczce do teatru właśnie, do opery byliśmy. Chyba na Dziadku Dorze. Nie, Dziadek Dorze to balet. Ale było grane jakby w Teatrze Narodowym, na tej wielkiej hali byliśmy w tych... jak to się nazywa? Takie balkoniki na górze są, w sensie po 6 osób. W lożach, loża. W lożach siedzieliśmy i zaczyna się spektakl i mój kolega... Była taka cisza i mój kolega otworzył puszkę coli.
2: Mam. Jaka reakcja?
3: Akurat w naszej loży nie było nauczyciela nikogo, więc my się zaczęliśmy po prostu śmiać, ale tak, czyli tak wiadomo, w sensie staraliśmy się nie śmiać, ale się śmialiśmy i...
0: A ty akurat w operze jakiś pewnie podniosły moment tam się odbył.
3: Nie, no, znaczy to był sam początek w ogóle, co, nie? Więc jeszcze nic się nie zdążyło wydarzyć.
0: Przedstawili ktoś prostu... z reżyserem i wszyscy, ja?
3: Ale po prostu za każdym razem mi się to przypomina, jak właśnie ktoś przypomina właśnie mi, albo mówi o filharmonii, albo o właśnie operze, czy coś w tym stylu.
0: Anyway. Ale to była opera w końcu,
3: tak? Tak, to była opera, tak. Akurat byliśmy.
0: Ale nie, to mi się tylko przypomniało, jak kiedyś na zajęciach taki mój, no, kolega z grupy, powiedzmy, coś tam, bo to były te zajęcia z informatyki, tam takie, co my na UW mieliśmy i tam właśnie jeden, bo to były ćwiczenia i wtedy jeszcze wykłady były i to prowadziło dwie inne osoby i ten facet na ćwiczeniach coś tam mówi, no tam mieliście, czy będzie wytłumaczone, ale czy tam mieliście, znaczy będzie na wykładzie, który prowadzi pan profesor i wtedy jak on to mówi, to takie było lekkie zamieszanie, nie? A akurat w momencie, kiedy akurat nastała taka idealna cisza, właśnie ten znajomy powiedział, jak ten właśnie prowadzący powiedział o tym profesorze, nie znam gościa. I tak to wszyscy było słychać i tak tylko a on tak powiedział, a dobra, to przekażę panu profesorowi prowadzącemu no, wykład. Dobrze, a teraz tak. W sumie warte polecenia, tu żeście powiedzieli też.
3: Od razu już się wysprzytykał. Kurczę.
2: Wystrzeliliśmy się z naszych propozycji. No.
0: A właśnie, a według was młodzi potrafią też się sami dobrze bawić, czy potrzebują też właśnie jakiejś pomocy instytucji? Czy znaczy w sensie takich zorganizowanych?
3: W sensie potrafią. W sensie jakby są na przykład, mi się przypomniało, że w trakcie wakacji na przykład, no dobra, to jest aktualnie wiadomo trochę takie, też trochę moda, to zapoczątkowała i tak dalej, no ale na przykład te wszystkie kluby kolarskie nawet, czy coś w tym stylu, jest Kontra 22 chyba, to jest klub kolarski, no i jakby oni co wtorek organizowali po prostu przejażdżkę po Warszawie i to nie była żadna instytucja państwowa i nic, po prostu jakby ziomki stwierdziły, że ej, lubimy jeździć na rowerze, to zaprośmy.
0: Ja też jestem taki stary, że pamiętam czasy mas krytycznych takich, naprawdę, że to potrafiło, bo teraz to jakoś tak trochę mimo wszystko przycichło, ja pamiętam, że rzeczywiście co miesiąc była ta masa krytyczna, tak właśnie jak ja chodziłem do podstawówki i to też było pewnego rodzaju wydarzenie.
2: Ale masa krytyczna miała trochę jednak taki tak, protestu jednak.
0: Tak, no nie, tak. To taka była, ale...
3: To się po prostu nazywa kontra, jakby to nie ma żadnego aspektu politycznego jakby.
0: Znaczy wiesz, no trudno powiedzieć też, że walka o te ścieżki rowerowe to był też taki no. Polityczny tam.
3: Było.
2: Znaczy to był polityczny na zasadzie tego, że musiał apelować do polityków przez to, czym
3: tak,
2: był.
3: Tak, a tutaj no. Po prostu ludzie się zbierają jechać, żeby pojeździć na rowerze i potem wracają klasycznie do po prostu kawiarni i piją sobie kawę.
4: No właśnie, ale zapomnieliśmy o takiej rozrywce jak sport, że w Warszawie również są wszelkie kluby kolarskie, kluby biegarskie i właściwie...
0: Łucznicze też.
4: Właściwie jaki sobie wymyślimy sport, taki możemy znaleźć właśnie jakąś grupę zajawkowiczów, którzy również będą chcieli uprawiać ten sport.
0: Czy hokej jest na lodzie? Bo
4: jest też jest, chyba jest, obok Agricoli jest lodowisko.
3: A ja nie wiem akurat.
4: Wydaje mi się, że jest obok Agricoli.
0: Ale kiedyś to mi się wydaje było chyba bardziej rozwinięte. Znaczy, kiedyś ogólnie jeśli chodzi o sport, to znaczy, bo z hokejem to chyba, no kiedyś nawet Polonia Warszawa chyba czwarte miejsce, co prawda przed wojną w hokeju na lodzie, ale jeśli chodzi o też o sport, to kiedyś zawsze było tak, że znaczy kiedyś była według mnie lepsza ta sieć tych, znaczy sieć, było więcej tych takich klubów dzielnicowych, takich z tradycjami, nie jakichś szkołek piłkarskich, na przykład, nie wiem, na Woli była Sarmata Warszawa i to były te takie kluby wielosekcyjne i one w większości albo te sekcje po prostu poupadały i została najczęściej piłka nożna, albo te kluby całkowicie upadły, tak jak, nie wiem, czy nie, no Gwardia teoretycznie jeszcze istnieje, ale to już nie jest to samo co kiedyś. Sarmata, jest tam tradycja piłki nożnej, ale ten klub jako taki to też nie istnieje, zresztą na swoim obiekcie już to tam dawno nie
3: Ja bym chciał, żeby wrócił klasyczny wrestling, jakby taki jak WWE po prostu. Niech się otworzy jakiś.
2: Ale to nie jest to klasyczny wrestling.
3: Ale dla mnie to jest klasyczny wrestling, bo jak miałem 12 lat, to oglądałem to na Extreme Channel i...
2: O panie, ale dalej jest na Extreme, tylko nie tak, WWE.
3: Tak. No tak, no jakby ja wiem i zagrywałem się na Xboxie w to.
2: Zawsze masz Netflixa ewentualnie.
3: Tak, a właśnie ostatnio odkryłem, że tam jest...
2: Od roku jest już na Netflixie WWE po prostu, właśnie, bo mają deala.
3: I... To właśnie ostatnio to odkryłem i chyba sobie zacznę to puszczać tak w tle, nie wiem, jakoś tak...
0: A w ogóle chyba, bo też się czymś różni, ale... W Warszawie na pewno jest jakaś drużyna rugby czy futbolu amerykańskiego, bo z tego co mi się kojarzy...
2: Futbol amerykański, są nawet dwie.
0: Tak, bo to jest różnica. Albo to jest różnica między rugby a...
2: Tak, są duża.
0: Tak, no i...
2: Koncepcyjnie dziwnie wyglądające piłka musi zostać przeniesiona na jeden koniec boiska w rękach, ale sposób w jaki to jest przeprowadzane jest znacząco różni.
4: Rugby jest chyba dużo niebezpieczniejsze niż futbol amerykański.
2: Oba są niebezpieczne.
4: Ale chyba w rugby są te zabezpieczenia dużo
2: Są skromniejsze, tak. Ale też po prostu...
0: Czyli w rugby są te zabezpieczenia mniejsze, tak?
2: Tak, no tak naprawdę zabezpieczenia w rugby sprowadzają się do szczęki i takiego czepka.
3: Kasku po prostu. I a propos wrestlingu.
0: No właśnie, nie, ale...
2: Wrestling też jest w Warszawie.
3: Jest PPW. PPW na przykład.
4: Jak się rozwija ten skrót?
3: O Jezu, nie Polish Wrestling chyba...
2: Nie pamiętam. Pamiętam, że istnieje jako organizacja.
3: Ja tak, jest taka organizacja i to jest faktycznie jakby taka... Federacja z pełną parą, jakby na miarę w WWE po prostu.
2: Tylko bardzo tam małej skali.
3: Tak, w mniejszej skali, że tam faktycznie jakby ludzie się, wiesz, też robią sobie te postacie, przebierają się, tam jest w ogóle cała otoczka, co nie.
2: Właśnie... Ale to też jest to jest po prostu udawane.
3: No tak, no jakby, no to wiadomo. To
2: reżyserowane, to jest ważny detal.
0: Ja powiem tak, właśnie ja też słyszę, chyba o wrestlingu też słyszałem, ale właśnie o tym futbolu amerykańskim słyszałem, bo to też jest ciekawe, że to właśnie te amerykańskie tak się rozwija, ale jeszcze a propos wrestlingu pamiętam, jak to chyba... Nie wiem, czy dobrze zapamiętam, ale właśnie, że jak było, że to jest wszystko, ktoś powiedział, że to jest wszystko wyreżyserowane, to było wielkie oburzenie tam w jakiejś, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to w jakiejś chyba kreskówce, czy coś takiego, czy w jakimś takim filmie młodzieżowym, ale chyba w kreskówce, bo to tam wrestling też występował zresztą w tych amerykańskich kreskówkach.
2: Właśnie, on jest częścią amerykańskiej kultury, to mi po prostu trzeba oddać, no i tyle.
0: Kiedyś to w ogóle była taka, nie wiem, czy chyba, czy nie wiem, czy dobrze kojarzę, bo to chyba było o wrestlingu, można się, kreskówka osobna, Mucha Lucha, bo tam też byli tacy poprzebierani za różne
2: to
0: stroje.
2: Kojarzę, że jakaś chyba grę jakąś online'ową z jakiegoś kanału telewizyjnego, ich strony internetowej, ale tak nie pamiętam, z jakiejś gry, po prostu jakiejś strony typu Wyspa Gier, coś takiego. Ale chyba nie oglądam kreskówki.
0: Ale czekajcie, bo w tym wrestlingu to jeśli kojarzę, to się też tam przebierają.
3: No tam chodzi. To jest teatr, gdzie się biją.
2: Dosłownie to jest dosłownie lepszy opis tego. Czym jest wrestling?
0: Bo właśnie nie wiem, dlaczego to mi się też kojarzyło to jakoś z Hiszpanią, czy tam z Meksykiem.
2: Bo Meksyk jest drugą taką, jest takim bardzo mocno też wrestlingową kulturą po prostu.
0: Tak, ale chyba Stany są bardziej, nie?
2: Tak, koniec końców tak, ale wrestling w Meksyku też jest mocno i ma bardziej taką charakterystyczną dla tego kraju otoczkę, bo są ci zamaskowani. Nie, w Meksyku. Właśnie no. Z Meksyku wychodzi się taka kultura tych zamaskowanych luchadorów, którzy są...
0: No tak, bo w Stanach to chyba raczej nie ma tych zamaskowanych, znaczy raczej są...
2: Są, ale no oni właśnie tak piją trochę tego hiszpańskiego.
3: Rey Mysterio.
0: Właśnie to te Mucha Lucha to raczej chyba było hiszpańskie, bo tam właśnie było takie coś, że tam każdy miał z tych maskę taką.
2: Tak, tak, bo to jest część właśnie meksykańskiej, właśnie hiszpańskojęzycznej kultury.
0: To pewnie raczej tak właśnie, raczej te hiszpańskie. No cóż, mam jeszcze parę pytań, ale czas nas goni, więc tak. Być może część druga za tydzień. Zobaczymy.
2: Być może. Zobaczymy. A może nie. Kto wie, dowiemy się za tydzień.
0: Jeżeli będziecie nas słuchać.
2: Muszą nas słuchać, bo jesteśmy wspaniałą aktywacją środą, która aktywuje dla nas środek tygodnia, a teraz będziemy
0: dla przyjdziemy was, do was i zapukamy do
2: będziemy
0: was.
2: To robić utworem w wykonaniu Jessie J, który nazywa się Domino, a za chwilę kartka z kalendarza.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 16 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Zaczynamy na morzu. 16 września 1934 roku z gdyńskiego nabrzeża odbija Dar Pomorza, biała fregata, którą 8 lat wcześniej społeczność Pomorza złożyła się kupić dla szkoły morskiej, po tym jak jej poprzednik, wysłużony Lwów, definitywnie odmówił dalszej służby. Na pokładzie kapitan Konstanty Matyjewicz, kadeci i marzenie, które dotąd wydawało się zarezerwowane dla większych flot, opłynięcie kuli ziemskiej pod polską banderą. Przenosimy się do Sydney. 16 września 1993 roku, dokładnie 59 lat po wypłynięciu Daru Pomorza, na mapie Polski pojawia się nowy Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych. Rozciągnięty na północno-zachodnim skraju ziemi Kłodzkiej, tuż przy granicy z Czechami. To miejsce, które trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Piaskowe skały rzeźbione milionami lat przez wiatr i wodę w fantazyjne formy tworzą prawdziwie skalne labirynty. Błędne skały, gdzie ścieżki wiją się między głazami tak ciasno oraz szczeliniec wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych, 919 metrów nad poziomem morza, na który prowadzi kilkaset wyciosanych w skalę schodów, a z którego roztacza się widok aż po Karkonosze. I wreszcie wrzesień roku 1620, najciemniejsza z dzisiejszych rocznic. Pod Cecorą, na terenie gospodarstwa mołdawskiego, 70-letni hetman Wielkiej Korony Stanisław Żółkiewski staje na czele wyprawy, która miała powstrzymać ekspansję turecko-tatarską, a skończyła się jedną z najboleśniejszych klęsek w dziejach Rzeczpospolitej. A kartkę z kalendarza przygotowała Weronika Siemińska.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja, marzenie! Robert, jesteś wielki!
4: A witam was w warszawskim kurierze sportowym. Zaczynamy akurat od koszykówki, bo krótkie ogłoszenie. W ten poniedziałek, najbliższy poniedziałek o godzinie 19 na hali Koło KKS Polonia Warszawa rozpocznie swój sezon o godzinie 19 z meczem z Solwerą Sokół Łańcut. Wszystkich zachęcamy, przedstawiciele radioaktywnego będą tam w mojej skromnej postaci, jako że właśnie otrzymaliśmy akredytację na cały sezon koszykarskich zmagań, więc będziemy tu w miarę możliwości regularnie informować o sukcesach naszych koszykarzy Polonii Warszawa. Jeżeli chodzi natomiast o piłkę nożną, w ostatnim meczu Polonia Warszawa w zeszły piątek zakończył się wynikiem 2-2 i trzeba przyznać, że piłkarze Polonii mieli dużo szczęścia, mimo że to oni wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie. Ale właśnie pierwsza połowa Polonia Warszawa zaczęła słabo, potem się trochę rozkręciła. Niestety przerwa trochę widać wybiła ją z rytmu, bo od razu straciła właśnie bramkę i wynik na 1-1. Po paru minutach Polonia by tam strzeliła. Potem zaczęła się bardzo taka nudna, wręcz bardzo mało emocjonująca gra i w wyniku starań Polonii Bytom przyjezdni poloniści z Bytomia prowadzili 2-1 i rzutem na taśmę udało się w końcówce meczu Polonii Warszawa wyrównać 2-2 i obecnie Polonia zajmuje siódme miejsce z wynikiem 11 punktów, tak samo jak zresztą Arka Gdynia, Ruch Chorzów też mają po 11 punktów. oraz w tabeli pierwszej na pozycjach. Dobrze, to teraz przechodząc do Legii Warszawa. Legia Warszawa zajmuje obecnie drugie miejsce po ostatnim remisie z Widzewem Łódź 1-1. Drugie miejsce z 16 punktami, Górnik Zabrze z 21 na pierwszym miejscu. Natomiast tu na trzecim miejscu w Ekstraklasie Lech Poznań też z 16 punktami, ale ma o jeden mecz mniej, więc to jeszcze wszystko się może wydarzyć. Następny mecz Legii Warszawa odbędzie się już w ten weekend. Będzie to mecz wyjazdowy i będzie to mecz w Białymstoku, bo będzie to mecz klasyczek Jagiellonia właśnie Legia o godzinie 17:30 w niedzielę właśnie 20 września. Tutaj jeszcze taka wracając do Polonii, Stal też Rzeszów ma równo też 11 punktów i z tych trzech drużyn Stal, Rzeszów, Ruch Chorzów, Arka Gdynia i Polonia Warszawa zajmuje siódme miejsce, ale wiadomo, tak jak mówię, te inne drużyny też mają do tego 10 po tyle samo punktów. I kończąc już trochę przydługi ten kurier, warszawski kurier sportowy, taka informacja też, no problemy w Polonii też są w kwestii stadionu, który jak się okazało zostało ogłoszone, no realizacja z kwestii publiczno-prywatnego została praktycznie zaniechana, ponieważ nikt się nie zgłosił. No ale władze Warszawy przez usta Rafała Trzaskowskiego mówią, oświadczył, że ma plan B. Zobaczymy, będziemy to śledzić i będziemy was o tym wszystkim informować. To był warszawski kurier sportowy. Ja jestem Bartosz Kałuża. Cześć.

To był utwór We Will Always Love You w wykonaniu The Avalanche ze współpracą grupą Blood Orange. A teraz czas na naszą nowość muzyczną, czas pokazać wam coś nowego dzisiaj. I dzisiaj znowu grupa, którą dawno nie było, ponieważ dawno nic nie wydano. Wydawali dosyć dawno, bo w zeszłym roku już wydali jeszcze album, ale w tym roku to jest ich dopiero trzecie wydanie singlowe, z czego pierwsze było dosyć wcześnie w tym roku. No ale teraz zapowiadają swój nowy, drugi utwór, który już zapowiada ich szósty album, czyli, ponieważ mówię o grupie Starset. Został i utwór nazywa się Annihilation. Bardzo ciekawe, warto podkreślić, że jest on bardzo specyficznie napisany, ponieważ z przerwami i jedynkami zamiast i oraz zerem jako o. Co trzeba pamiętać, że to jest Starset, to kolektyw, który pracuje i bawi się konwencją science fiction i próbuje w tych klimatach tworzyć muzykę z pogranicza metalu i alternatywnego rocka, które próbuje być bardziej opowiadać głębszą historię. No i Annihilation jest jeden właśnie z takich utworów, tak więc nie ma co sobie się rozwlekać, czy lepiej po prostu posłuchać, szczególnie, że to jest 4 minuty materiału, tak więc Starset, Annihilation, nowość muzyczna, aktywacje środowisk w tym tygodniu.

0: Wracamy do was. Słyszeliście właśnie naszą nowość muzyczną. Mam nadzieję, że wam się podobała. Przypominam, Starset Annihilation. Ale teraz czas na nasze wejście stałe, które nie jest na razie stałe, jest wakacyjno-płynne.
1: Kącik kulturalny.
0: Tak, nie było kuriera.
1: Aktywacji środowej.
0: Nie było kuriera
2: z legendami aktywacji środowej.
0: Tak. No i
2: redakcji.
0: Dzisiaj, jako że mamy unikatowego przedstawiciela grona, które nie jest typową aktywacją środową obecnie.
2: Czy ogólnie możemy powiedzieć, że z redakcji radioaktywnego.
0: Tak.
2: Legendy radioaktywnego.
0: Legendy radioaktywnego, tak.
3: Redakcja legend radioaktywnego.
0: Legendy redakcji radioaktywnego. Hall of Fame.
2: Kulturalne, znaczy
1: kącik kulturalny.
2: Kącik kulturalny z legendą radioaktywnego.
0: Tak. To
1: legendarny kącik kulturalny.
0: Z legendą radioaktywnego, należący do redakcji legend radioaktywnego.
1: Tak.
0: Tak. Wow, brawo.
1: Jakub Wysocki.
0: Jakub Wysocki, co, Sigma co? Tygodnia jeszcze. Tak. O, żeby już no. było. Żeby już...
1: Co przynosisz?
2: Anno Domini. Biały dym już tam dymi się z naszego studia.
3: Tak, więc ja podzielę się tym, co sobie zdążyłem obejrzeć jakiś czas temu. Mianowicie film, o którym gadał cały świat, ponieważ jest to jeden z lepszych horrorów, które wyszły ostatnich lat. Mianowicie
2: Wesele tego Warsu i...
0: Wesele.
2: Nie, to był ślub. Nie, ślub Warsu i Fritz.
0: Warso.
2: Jaki tam był tego tytuł?
0: Nie pamiętam i nie chcę pamiętać.
2: Może i racja.
1: To horror w innym znaczeniu.
2: Ale horror.
1: To jest bardziej dramat.
0: To jest meta, wiesz, to jest meta horror, bo tak. Sam film nie jest straszny, ale przeżycia z tego, jak jest źle.
1: Tak, ale
0: nietypowy jakościowo.
1: Tak. Dokładnie. Dlatego przejdźmy do dobrego filmu. Jakubie.
3: Film, który się nazywa Obsesja. Czy mieliście okazję go oglądać? Pierwsze pytanie, bo wydaje mi się, że są dwa typy ludzi. Ci, którzy nie lubią horrorów i po prostu go nie obejrzeli, i ci, którzy mają obojętny stosunek do horrorów. Czyli tak zwana cała reszta.
1: Ja bardziej po prostu jeszcze nic nie obejrzałem.
0: Ja jestem w pierwszej grupie akurat, więc ja nie lubię horroru, więc go nie oglądam, ale słyszałem o nim opinię i widziałem jakiś filmik na YouTubie, który coś tam gdybał sobie o nim.

0: dołek, gdzie tam wywołuje to taki duży niepokój wśród ludzi. No i właśnie ten horror bardzo w wielu momentach opiera się na tym zjawisku. No i czy mimika twarzy właśnie bohaterki, którą gra Ina Navretti, czy jej ruchy po prostu powodują, że mnie przynajmniej przechodziły ciarki i po prostu przez następny tydzień bałem się zasypiać, bo to naprawdę takie emocje we mnie budziło. Sama fabuła tego filmu polega na tym, że jest główny bohater Bear, który bardzo jest zakochany w swojej przyjaciółce i wypowiada życzenie, żeby ona w nim była zakochana i to budzi swoje jakieś konsekwencje, że ona zakochuje się w nim bez pamięci i wręcz jest właśnie ta tytułowa obsesja na punkcie tego bohatera.
1: Trochę klucz leży trochę w tym, jak on sformułował to życzenie, że bardzo najbardziej, niefortunnie.
0: Tak, najbardziej na świecie ma go kochać, no i kochała go najbardziej na świecie.
1: No.
0: Więc no jest naprawdę to według mnie jeden z najstraszniejszych, chyba dla mnie najstraszniejszy horror, jaki obejrzałem w życiu. Po prostu jak najdalej się odsuwałem od ekranu. I no naprawdę świetna jest, udźwiękowanie jest świetne, krzyki głównej bohaterki są świetnie zmiksowane, czy też po prostu ten dźwięk jest aż rani uszy w taki pozytywny sposób. Wizualnie też charakteryzacja, mimika twarzy, film Perełka i jeżeli ktoś nie lubi horrorów, to no, polecam się przemóc, bo jest to film genialny i pozostawia po sobie taką bardzo ogon myśli, który później przez kilka dni chodzi, ale naprawdę, naprawdę warto, jeżeli nie widzieliście.
2: Ja już zaciekawiony tym filmem byłem od dłuższego czasu, ale po twojej opinii jestem jeszcze bardziej.
3: Kuba też nie chce po prostu spać.
2: Tak, to prawda. W sensie wydaje mi się, że mam dosyć duży próg jakby wytrzymałości na horrory, ale właśnie bardzo mnie ciekawi, bo też podobną opinię słyszałem od mojej siostry, która właśnie widziała. I jedyne co jakby od niej słyszę od już jakiegoś czasu to takie, no czemu dalej tego nie obejrzałeś?
0: No jest to świetne. Mój współlokator, jak mu pokazywałem jakieś właśnie urywki tam przez kilka sekund, to już też od razu wywołało to w nim emocje. A jaki w ogóle był horror najstraszniejszy, jaki oglądaliście? No wiem, że nie jesteście fanami horrorów, ale może było coś takiego, co was...
1: Oglądać by sugerował, no się to tak z półki filmów, to chyba dosłownie przez to, że chyba wygrywa przez brak konkurencji, prawdopodobnie Kubuś Puchatek Krew i Miód. A jakby to nie jest straszny horror.
2: Ja bym się przypomniał, jak oglądałem to na Discordzie z ziomkami i sens polegał na tym, że my się trochę nudziliśmy w trakcie i my dosłownie po prostu skipowaliśmy co 15 sekund każdą scenę i bardziej to był taki obśmiewanie trochę tego filmu.
1: Ten film nie jest bardzo straszny, tak, właśnie. Tak. On jest trochę slasherowy i
2: no
1: tyle.
2: Jest strasznie slasherowy. Drugą część tak samo obejrzeliśmy od razu i no...
0: Warto?
2: Szczerze, właśnie z ziomkami do jakiegoś picia czy coś, takiego picia po prostu sobie, wody.
3: Nie masz powodu, żeby pić to.
2: To spoko, bo w sumie śmiesznie, jak tam sobie lubicie obejrzeć trochę kino klasy B na przykład.
1: No to u mnie też był podobny klimat właśnie, że to było w towarzystwie po prostu, które chciało obejrzeć ten film jakby.
2: Nie, tak samemu, żeby obejrzeć, no to no, jak ktoś nie lubi mocno tego typu filmów, to raczej się zawiedzie, ale z towarzystwem jak najbardziej można.
1: Tak, myślę, czy jeszcze jakiś horror obejrzałem, żeby pasował, ale chyba nie.
3: Ja nie oglądam, więc tylko mógłbym powiedzieć, że jak byłem za dzieciaka, to się bałem tam niektórych, znaczy odcinków Gęsiej Skórki.
1: Myślałem, że Muminków powiesz.
3: Nie no.
0: No Muminki też.
1: Muminki były creepy. Chyba najstraszniejsze przeżycie oprócz to Muminka miałem jako dzieciak.
2: Ja w sumie może to nie był najstraszniejszy, ale konwencja po prostu mi się podobała filmu. I to był też taki horrorowy, nazywa się Exit 8 i to jest na podstawie gry, było zrobione i No generalnie może to nie było o tyle straszne, ale

0: tam jakiś taki niepokój i to, że tak w pewnym momencie złapałem się na tym, że wykonuje rolę głównego bohatera, bo tam generalnie film polega na tym, że jeżeli zobaczysz anomalię, to musi się zawrócić po prostu w korytarzu. Film jest nagrany w jednym jakby korytarzu tak naprawdę cały czas.
1: A, to kojarzę tą grę.
0: Tak, tak. I właśnie jest film i pamiętam, że tak do końca po prostu siedziałem i ja szukałem tych anomalii zamiast się tak, bo tam nie ma fabuły jakiejś takiej głębszej. Po prostu ziomek chce sobie uciec z tej pętli, ale jako takie doświadczenie to polecam. No, bo tak, no, z takich horrorów ostatnich, co by wychodziło, no to no, wiadomo, jakby mógłbym też rzucić no, substancję, co nie, bo to taki body horror po prostu tak, był tak. I no, to był bardzo dobrze zrealizowany film i też pamiętam, że mimo, że uważam, że końcówka już była takim, dobra, po prostu pokażmy, że umiemy zrobić dobrą charakteryzację i mogli ją trochę skrócić, to uważam, że jak najbardziej też film warty obejrzenia.
1: No to tak, substancja była wizualnie bardzo, tak. Powiedzmy, męcząca, ale w taki pozytywny sposób. Też tak, bardzo, tak. Bardzo mi się podobało. Mm. Polecamy.
2: Cóż, to chyba koniec na nic, bo nawet muszę was uciąć, ponieważ czas naszej audycji dzisiaj dobiega końca. Tak więc, Bartoszu, będzie dzisiaj suchar?
3: Będzie.
2: No i świetnie, no więc tym bardziej trzeba kończyć audycję, bo jeszcze trzeba jeszcze
3: pójść. A w jakim języku przywitałeś dzisiaj, bo...
2: Polski i włoski.
3: No właśnie.
2: No, polsko-włoski. Włoski do Polski. No. Nawet w dobrej kolejności, więc. Ale liczyć do niej jest teraz najistotniej. Najistotniejsze jest to, że żegnają się z wami ekipa redakcji aktywacji środowej. Jakub Truszkowski.
0: Żegnam się.
2: Bartosz Kałuża.
3: A Bardakha.
2: Realizowała nas legenda redakcji Legend Radia Aktywnego. Jednostka wybitna, wspaniała i nasza Sigma Tygodnia, Jakub Wysocki.
1: Dobranoc Państwu.
2: Ja nazywam się Kacper Radzikowski, prowadziłem dla was dzisiejsze wydanie i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień również o godzinie 18.30 w środę. Zostawiam was z Bartoszem, pożegnam was potem klasyczek od Jakuba, czyli Get Lucky Daft Punk. Ale trzymajcie się, cześć.
3: Dlaczego Pinokio nie zrobił kariery jako aktor? Bo grał zbyt drewnianie.

0: Już.
1: Już? O, słychać nas.
0: Już jesteśmy.
2: Halo, halo.
0: Tak, to zaczynamy. Punktualnie, jak zawsze.
2: A dobra, dobra, to start.
1: Tylko 9 minut spóźnieni.
0: Tam, tyle to.
1: Co mniej niż na poniedziałku.
0: To co? 9 minut i rok.
2: Rok i 9 minut. Słuchajcie, siema. Jesteśmy Marek, ja jestem Marek.
1: Ja jestem Marek.
2: No to nie mieliśmy zrobić zapowiedzi. Taki tum, tum, tum. Kącik kulturalny.
0: Arka.
2: Mieliśmy coś takiego zrobić, czy
0: nie? A realizuje nas Jarek.
2: Jarek.
0: Dzień dobry. Dobry. No i co? No długo nas nie było, więc pomyśleliśmy, że na początek dobrze by było się jakoś z tego wytłumaczyć.
2: Pewnie więc... długo zastanawialiście się, dlaczego. To już wam śpieszę z wyjaśnieniem. Marek, nasz kochany Marek, postanowił pojechać po naszej audycji autostopem. I gdy przejeżdżał sobie przez Podlasie, złapał na autostopa starego Ursusa. No i później kolejne co pamięta to, że obudził się w piwnicy, zabrali mu paszport i kartę rowerową i przez cały rok siedział i lepił pierogi.
0: Aha. A zostawili mu kartę wędkarską?
2: Zabrali kartę wędkarską i kartę grzybiarza.
0: Ale łowiłem na oszczep tak zwany nielegalnie w tam podlaskich jeziorach, jeżeli jakieś mają.
2: Powiedz, jak udało ci się uciec?
0: W końcu zrobiłem tak długi oszczep, że kojarzycie, że jak jest coś takiego, że się jakby są skoki na tyczce, co nie?
2: Tak, mm-hmm. Tak.
0: No to w końcu tak długi oszczep udało mi się wystrugać, że odbiłem się i wpadłem tutaj do siedziby
1: prosto do studia.
0: Radioaktywne. Tak.
1: To dlatego okna nie ma.
2: Powiedz mi, z czego zrobiłeś oszczep w fabryce pierogów? Z farszu?
0: Nie, z rybich ciasta. Z rybich ości.
2: Z rybich ości.
0: Które wiesz, łowiłem.
2: Poczekaj, bardzo dużo ryb. Z czym były te pierogi?
0: Z rybą.
2: Z rybą. A z jaką
1: ale
2: rybą?
1: Z ośćmi też?
2: I z ośćmi.
0: Nie, ości wszystkie wybierałem na oszczep.
2: Tak, na oszczep.
0: Ale ryba różne tam, wiesz, karpie. Tak, pierogi z karpiem. Wszystko było halal, wszystko było koszerne.
2: Okej.
0: No i co? No i jestem, no już skończył się mój pierogowy ark.
1: A dobre
0: ale,
1: były te
0: ale
1: pierogi?
0: Nie wiem, moim zdaniem chyba nie było nie mi słyszałem, tak nie. Źle, jak
2: z karpiem.
0: Jak sytuacja arka, bo arka przez ostatni rok nie było, ponieważ złapał jakieś dziwne zapalenie szczęki i zatrzasnęło mu się na amen. Więc przez cały rok hospitalizował się w różnych miejscach na tym świecie.
1: Ciężko było znaleźć treatment, to
0: no
1: prawda.
0: I po prostu odżywiał się przez słomkę, schudł 76 kilo i...
1: Teraz jestem chudszy niż twój oszczep.
0: No i co, no ale jakby stanął na nogi.
1: Nie no, pojechałem do Stanów na eksperymentalny treatment.
0: Nie, ja powiem co ten, co wszystko.
1: Ty wiesz lepiej, co ja zrobiłem.
0: Ja powiem. I nie dało się tej szczęki otworzyć za nic, więc dopiero po roku Arek musiał zobaczyć trailer Avengers Doomsday i szczęka mu opadła i ta.
1: Nie wiem, czy na 100% się zgadzam z tym tokiem wydarzeń, ale powiedzmy, że tak było.
2: Tak było i już, nie wiem, z czym masz się nie zgadzać.
0: Nie ma innej opcji.
1: Cieszmy się. Przynajmniej teraz mogę się odzywać.
0: Teraz możesz zrelatować do Kanye Westa trochę.
2: On też będzie w Avengers Doomsday?
0: No też. Tak, jego Czarna Pantera.
1: No dobra, ja wam powiem, co... Albo
0: jak
1: i nie.
0: To było? Coś. Co tam było? Uganda!
3: Uganda forever!
0: Uganda forever! Nie, Wakanda!
1: Uganda forever! No to ja dla zmiany powiem wam, co Dareczek w tym czasie robił. Otóż Dareczek rozwinął swoją karierę muzyczną.
2: A jak?
1: Zaczął grać na gitarze, stał się mega, mega gwiazdą.
2: Tak było, nie zmyślam.
1: I w ramach solidarności ze wszystkimi Rudzielcami zgodził się łaskawie pojechać na trasę z Edem Sheeranem.
0: I o tym dzisiaj porozmawiamy też na pewno.
3: Jaki Ed Sheeran jest na backstage'u? Czy jest te rudy wszędzie?
2: Rudy.
1: Z tyłu też?
2: Z tyłu też. Z przodu i od wewnątrz. Jest wewnętrznie rudy.
1: Serce ma rudę.
2: Jeżeli ma serce. to jest trudne. Ale w to śmiem wątpić.
1: Ciężko to określić.
0: Na pewno ma obsraną dupę przez to, co się dzieje.
2: I bardzo dobrze.
0: Chociaż...
2: Srana Rudo.
0: Czyli co, co z tą karierą muzyczną?
2: No właśnie, co się dalej wydarzyło z moją karierą muzyczną?
1: No właśnie w ramach tego, co się działo na trasie Ed Sheerana, Dareczek stwierdził, że nie warto kontynuować tej trasy. Stwierdził, że porzuca karierę i równie łaskawie wraca do nas.
2: Tak, uznałem, że lepiej zająć się czymś, co faktycznie przyda się społeczeństwu. Że tak powiem, praca u podstaw.
1: Więc grassroots tak zwane. Tak.
0: Więc postanowiłeś zostać znowu opiniotwórcą.
2: Dokładnie tak, w kąciku kulturalnym, żeby plenić kulturę.
0: Plenić kulturę. Plewić kulturę.
1: Plenimy tutaj kulturę.
0: A u Jarka? W ciebie, Jarku, co się działo?
3: No, ja generalnie rok temu zapadłem na pewną chorobę.
2: Kolejne.
3: No, opętało mnie 1000 różnych demonów, tak jak opisywał to Julian Tuwim. Jakby mój brzuch roił się od krzyków, od różnych maskarad i z każdym kolejnym dniem widziałem coraz więcej jakby twarzy dookoła, ale w trakcie tego wszystkiego zacząłem oglądać doktora House'a i dzięki jego ekspertyzie...
0: Czy on cię zdiagnozował z telewizora?
3: Tak, dokładnie. W odcinku 5 sezon, 21 odcinek.
0: Sekretny odcinek.
3: Tak, dokładnie. Padła diagnoza i okazało się, że po prostu bolał mnie brzuch od pizzy. I w tym momencie już mnie nie boli, wszystko jest dobrze i jestem tu z wami.
1: I się z tego faktu cieszymy. I muszę wam powiedzieć, chłopaki, mega się za wami stęskniłem.
2: Brakowało mi. Wszystko pięknie się złożyło, że akurat wszystkie choroby nam przeszły. Akurat Mareczek wyskoczył.
0: Dzisiaj, dosłownie.
1: Dosłownie. Wleciał to kurde przez okno.
2: Jaki prezent nam sprawił Ed Sheeran, no to jest po prostu niesamowite.
3: No.
0: Myślę, że to by się nie działo, gdyby nie pewne państwo założone w 1948.
2: Państwo Netanyahu?
1: Dziękujemy Bibi Netanyahu.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy z Tel
1: Marek,
0: Avivu.
1: Arek i Darek jest sponsorowany przez Państwo Izrael.
0: Prowadzimy ten podcast z Tel Awiwu.
2: Jestem radiowcem z Izraela, to mój ulubiony podcast.
3: Dobrze czasami zrobić jakieś czystki.
1: To co, panowie? Myślę, że pora wypić za to.
0: Tak, tak, napijmy się tej coli.
3: Dokładnie.
1: Zdrówcio.
2: Zdrowie coli.
0: A tak szczerze, to wiecie, no. Ja za Palestynę.
3: Dokładnie.
2: Ja i owszem również. Ale tutaj...
1: Ja się nie wypowiem w tej kwestii.
2: Aha.
3: Aha. Kontrowersyjny.
2: No i gadaj.
0: Nie może. Mam łomża sponsored vape'a.
3: God damn. Ale trochę to taka Legia.
0: Nie, to jest jakiś piłkarski vape.
3: Legijski tutaj. Kupiłem... Legia cudzoziemca, tak?
0: Kupiłem go niedawno na jakiejś promocji, bo nikt go nie chciał chyba kupić. I to jest piłkarski vape. I normalnie czasami się pojawia na nim nawet piłka.
2: Tylko teraz można grać na nim w FIFA?
0: Nie, niestety.
1: Kurde. A powiedz, Mareczku, co myślisz o piłce nożnej?
0: Powiem tak, no klubowe jakieś porachunki, szczególnie na Podlasiu, to nie jest coś, w co mógłby się wkręcić każdy. No i ja ogólnie mam tak...
2: Szczególnie jak jest zamknięty w piwnicy.
0: Tak, ja ogólnie uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, bo piłka nożna prowadzi do oglądania piłki nożnej na żywo. Na meczach, a oglądanie meczy prowadzi do bycia ultrasem i wkręcenia się w ten kryminalny świat.
2: A bycie ultrasem prowadzi do bycia prezydentem, long story short.
0: Who would want that? No. Kurczę.
3: Zacząłem grać w FIFA na vape'ie?
0: Chciałbym kiedyś vape'a, na którym będzie można oglądać rolki.
2: Nie wiem, czy rok, ale jestem pewien, że można na nim zagrać w Duma.
1: Był taki vaping, co był Tamagotchi.
3: Musiałeś go karmić dymem.
0: Karmić go buchami.
1: Pobieraniem dymu.
0: Ale ja grałem kiedyś w taką grę w przeglądarce. Nazywała się Smoky Nightwood. I była robiona przez jednego człowieka. Nazywał się...
1: Tak jak Tame Impala.
0: Gindulf jakiś? Gindulf? Gruflin? Gruflin? Gruflin? Gryffindor? Coś takiego. Gindulf?
1: Goofy?
2: Gindulf? Peter Griffin?
0: Umarł. I...
3: Piotr Griff?
0: Umarł i gra została zdjęta z World Wide Web. No i... Ale właśnie w tej grze chodziło o to, że miały się takie smoki, zdobywały się smocze jaja. I codziennie trzeba było te jaja ogrzewać.
1: Kinki!
3: Pocierać.
0: A potem...
1: Polizać troszkę.
2: Panowie, jesteśmy na żywo.
0: No ale potem z tych jaj wykluwały się smoki i trzeba było je karmić i one miały poziomy. No i jedno karmienie to był jeden poziom. I właśnie pamiętam, że jajo trzeba było przez tydzień codziennie ogrzewać, żeby wykluł się smok. Potem był mały smok od 6 poziomu do 25. Potem od 25 do jakiegoś 70 był taki średni. Mhm. Potem od 70 do 300
2: był tam taki,
0: był taki już bardziej, był już taki bardziej wyrośnięty i od 300 poziomu były te smoki już takie prastare. No i to trzeba było 300 dni je karmić. I dlaczego to mówię? A, bo Tamagotchi.
1: Nasze pokolenie Tamagotchi.
0: Chyba. Ej. Ja się nie utożsamiam z tym pokoleniem.
1: I myślisz, czy myślisz, że coś z tej gry pomogło ci w prawdziwym życiu?
3: Nauczyło cię czekać.
0: Nauczyłem się płacić w internecie telefonem.
2: Wie co zrobić, by jajka nie zmarzły.
0: Trzeba je...
1: pocierać.
0: Dobrze pocierać, ale... Ale potem te smoki trzeba było wysyłać na wyprawy, można było zdobywać specjalne smoki. Ech, kurczę, to była gra. Zawsze, zawsze miło ją wspominam. Nawet były próby zrewitalizowania tej koncepcji, ale niestety wszystko poszło w tak zwany piach, jak krew w piach.
1: To wiele mówi o społeczeństwie.
0: Ale powiedzcie mi, co ostatnio ciekawego słychać?
1: Ale inwencyjne pytanie.
2: Nie, no wziąłeś nas z zaskoczenia.
0: Co słychać może w świecie kultury?
3: W świecie kultury.
1: Dareczku, może opowiesz nam coś więcej o tej sytuacji z Adam Sheeranem.
2: O, panie kochany, wiesz co się tam wydarzyło? No wiesz, szkoda strzępić twarz.
0: Ale co, były tam jakieś...
2: Doszło do rękoczynów. Narkotyki. Werbalnych. Narkotyki. Rękoczynów.
1: Były narkotyki. No właśnie, były.
2: Narkotyki.
1: Były. Twarde. Mocne.
2: Miotkie.
1: Miotkie.
2: Miotkie, tylko miotkie.
1: Tylko słodkie.
2: Nie, mi nic o narkotykach tam nie wiadomo. Prawdę mówiąc, w
3: nie
2: ogóle
3: pamiętam.
2: Nie było mnie tam. Znaczy, byłem, ale nie tam. Fascynująca to jest historia w ogóle.
1: To był taki inny Ed Sheeran.
2: To był taki inny Ed Sheeran, ale nie, tak serio. O co tam tak właściwie poszło? To, jeżeli się nie mylę, to sytuacja była taka, że
3: byłeś
2: teraz
3: tu?
2: Sheeran ma trasę po Stanach Zjednoczonych, tak?
0: Tak.
2: Jaką ogromną. No i tam jeden z jego supportów...
1: Macklemore, znany z piosenek takich jak Thrift Shop.
2: Na przykład.
0: Nie znam.
2: Ja też nie.
0: Mamy to tu?
3: Znany lump.
0: Żeby puścić?
2: Jest to tu?
1: Musimy Jestem poczekać. Chyba za stary na was.
2: To chyba nie, ale jest tatu. Też może być.
3: Tatu.
0: A będzie tatuś?
1: Banger.
2: No, puszczamy, nie puszczamy?
1: Nie wiem, powiedz, czy będzie tam coś.
3: Muszę pobrać z World Wide Web.
2: Okej. Okay. Jarek no, ale będzie kradł humor. Z internetu.
0: No i...
1: Wyraził się pewnymi mocnymi słowami, które niektórzy uznali za antysemityzm.
0: Czy mocnymi? Nie były takie
1: no,
0: mocne słowa.
1: No, wolna Palestyna, jakby...
0: Słyszałem to już gdzieś.
2: Kiedyś
1: Free wydarzyłem. Palestine po angielsku.
2: A kto się nauczył się języków?
1: Nie, znam tylko
2: nie
1: te dwa słowa.
2: Okej. Okay. To dobre słowa, żeby znać akurat. Bardzo dobre.
0: No to jest tak ciężki temat, no bo z każdej strony próbują nas z jednej strony znieczulić na ten temat, z drugiej strony są jednostki, które próbują cały czas to nagłaśniać i już nie wiadomo, co jest, nie wiadomo, co jest czym. No, wiadomo no, tylko, że Free Palestine, a tak naprawdę w Izraelu zabijają tych dziennikarzy. Jest jakiś bardzo mały dostęp do jakichkolwiek rzetelnych informacji. Straszne. Przecież wiadomo tylko, że na Google Mapsach znikają nazwy wiosek.
1: No myślę, że kwestia też jest taka, że przez to wszystko, co się dzieje, to jest tak naprawdę pierwsze ludobójstwo, które no, widzimy na swoich ekranach.
2: I chyba to jest to. Tak, to jest to.
0: Pierwsze ludobójstwo, które widzimy na swoich ekranach.
1: What?
0: What?
1: What? What?

0: Ale co, on to teraz śpiewa?
1: Teraz na żywo.
2: No pewnie, na pewno.
1: Dzwoniłem się nim na callu teraz.
0: Czy to jest ten Ryan Lewis?
1: Nie wiem, Lewis, to te spodnie chyba robił.
0: On chyba Narnie napisał.
1: Hmm. Nie, ja myślę, że tak, on w Denimie siedzi.
2: A to nie był ten aktor?
0: A słyszeliście, że wyszło, że Lewis Carroll, ten, który napisał Narnie. Tak, to on napisał Narnie?
2: Nie, Ryan Lewis.
0: No, ale w każdym razie podobno używał AI.
1: Do napisania Narni?
0: Tak. Tak, tak słyszałem.
2: No w sumie to nie jest przypadkiem Biblia po prostu ze zwierzętami?
0: Dosłownie. Dosłownie. Dosłownie. Jakby...
1: No tak, Aslan wstał po trzech dniach.
0: Aislan.
1: Aislan.
2: Aislan. Darek nie wie, co powiedzieć.
3: Zamurowało mnie, nie spodziewałem się tego. Teraz zupełnie inaczej będę patrzył na każdą starą szafę i każdego lwa i każdą czarownicę.
2: Było też tam coś o łódce. Albo
0: był jakiś książę.
2: Książę Kaspian?
3: Cyprian? Tak, Pukwino.
0: Książę Pukwino. A, to był Snape. Już pamiętam.
1: A Snape brzmi prawie jak Snake.
0: Albo Snape.
3: Albo Snipe. Snack.
0: A? Wiecie, no jest duży kult Snape'a.
3: Tak, jest
0: w internecie.
3: Jak Snape Wives.
0: Tak,
3: nie wiem, czy
2: słyszałem o tym.
0: Są takie rzeczy i z Drakonem Malfoyem też są takie.
2: No dobra, ale Drakon to jeszcze jakby widzę.
3: Ale że tak lubisz mało ślicznych chłopców?
1: Na chusteczce do podcierania?
2: Lubię dużych ślicznych chłopców.
0: Chwila, chwila.
2: Takich jak ty, Dareczku.
0: Chwila. Co z tym Snape Wives?
3: Ja nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale już mnie wprowadziła w ten temat, że istniała bardzo duża społeczność kobiet, które uważały, niektóre w internecie uważały, że Snape jest ich mężem. Hmm. Ich drugą połówką.
0: To jest chore.
1: I
0: to
1: było obrzydliwe. Bo jest księciem półkrwi.
3: Możliwe.
0: To jest obrzydliwe.
2: No nie wiem, ludzie tak samo robią teraz z AI. Już chyba wolę Snape'a. No.
3: Tak, bo przy Snape'ie to przynajmniej działa wyobraźnia.
0: Wejdę
3: to
0: na czata GPT.
3: To są własne halucynacje.
0: Wejdę w czata GPT. Czekajcie. I poproszę go, żeby udawał Snape'a.
3: Nie, błagam. Nie.
0: Zobaczymy.
3: Bez AI. To ma być audycja.
2: Darek jest stworzony bez użycia AI.
0: Tylko Jarek jest AI.
3: Jarek nie istnieje.
1: Masz rację. Prawne spostrzeżenie. Zaraz
0: wyszukam tę piosenkę.
1: Masz rację. Macklemore nienawidzi
2: Żydów.
0: No i tak. No i uznali to za hate speech. Ed Sheeran mówi, że nie jest polityczny. Chociaż,
3: do tego tematu.
0: Chociaż on publicznie wypowiadał się w kwestiach politycznych nie raz.
2: Też nawet.
0: No na przykład, w wielu sytuacjach takich światowych nie miał problemu, żeby się wypowiedzieć. Na przykład przy okazji wojny Ukrainy z Rosją się wypowiadał. Przy okazji, nie wiem jeszcze. Słyszałem
1: tylko o tym. Jakie jeszcze wojny były?
0: No ale zarzuca mu się, no i usunęli tego Macklemora z trasy.
2: To w ogóle było tam z przyczyny presji ze strony właścicieli stadionów, bo tam głównie Robert Kraft się za tym stawił, że nie wpuści go na bodajże stadion, kurde, jak się nazywa ta marka do golenia, Gillette, w Bostonie chyba?
3: W ogóle ma chyba kilka różnych stadionów.
2: I się zgadał ze właścicielami innych stadionów, na których Ed Sheeran miał grać i powiedzieli wszyscy, że no Macklemore nie może tam zagrać.
0: O co chodzi na tym świecie? Naprawdę, no ja jestem
1: to
0: przeciw...
1: jest ta wolność,
0: ja jestem
1: przy... którą walczą Amerykanie?
0: Ja
1: tak?
0: Jestem przeciwny nienawiści do Żydów. Naprawdę.
1: Ale...
0: bardzo, robi się bardzo,
2: bardzo
0: łatwo na tym świecie.
2: Zdanie.
0: Bardzo się robi się bardzo łatwo na tym świecie to, żeby zacząć znowu wierzyć w jakieś teorie spiskowe. No znaczy mi ostatnio wróciły teorie o 9-11 na przykład z okazji niedawnej rocznicy.
1: A to
2: też mieliśmy inną rocznicę niedawno.
1: To była prawda przypadkiem? A tak, to prawda.
2: Pierwszy rok po Kirku.
0: No, AK.
2: AK, after Kirk.
1: No.
0: Świętowałeś, Darku? wiem, że ta postać była ci droga.
3: Bardzo droga. Najdroższa.
0: Przecież w liceum nawet mówiliśmy do ciebie Dirk.
3: Dobra, to jest... To jest... Ja muszę gardło przepukać.
2: Musiał się napić.
0: To właśnie, jest... to jest droplor. Chodziliśmy razem do liceum.
1: O, kadem.
3: To znaczy ja do swojego, no ale razem.
1: W tym samym czasie.
3: Tak, mimo, tak, no? Tak.
1: No to tak, to prawie jak razem. Przy prawie.
0: A gdzie było nasze liceum?
3: No tam. Obok. Za rogiem, jak pójdziesz kawałek prosto.
0: Obok Żabki.
3: No, tak, tak, tak.
2: Ale wtedy jeszcze nie było Żabki.
0: No tak, to było z 30 lat temu.
3: 21
1: były Żabki, ale były inne.
3: 37, nie wiadomo.
2: Były takie Żabki, co widać kurde w stawie.
1: Ta.
0: Ta, to jedyne słuszne.
2: Jedyne prawdziwe Żabki.
0: Chociaż można powiedzieć, że Żabka trochę przysponsorowała nam dzisiaj tę kolkę. Celnie Arek.
3: Ale to wszystko... Gdzie tam przysponsorowała?
1: To wszystko dzięki monopolizacji rynku.
2: Jeśli ładnie poprosisz, mogę być twoją Żabką.
0: Słuchaj, Żabciu. Jest taka gmina... Frison. Słyszeliście kiedyś o tym? Frison.
2: Frison? Nie.
0: Frison. Z Free Palestine przejdźmy do Frison.
1: Wolny syn?
2: Nie, a nie Frison?
0: To się pisze F-R-I-S-S-O-N. Frison. I Frison to jest taki... ostatnio się natknąłem na to, na definicję tego słowa i chodzi o... Opisuje ono zjawisko dostawania ciarek od doświadczania sztuki. Kiedy nasz... niewielu ludzi to ma, okazuje się, ale każdy to ma, z kim rozmawiam, więc może to nie jest prawda, ale czy mieliście kiedyś ciarki oglądając jakiś film albo słuchając jakiejś muzy? Słuchaj, wiecie, tak, chodzi o te ciary. Frison.
3: Tak, bardzo, bardzo często. Ja mam właśnie wrażenie, że to jest coś chyba powszechnego.
2: Naturalnego.
3: Znaczy, ja to bardzo często tego doświadczam. I to
0: znaczy, że jesteś niezwykle wrażliwy.
3: Być może.
0: Tak przeczytałem.
3: Ach, dziękuję. Wzruszę się.
0: No to wszyscy, co mają ciary. Są... No i właśnie chciałem wam puścić piosenkę. Chciałem wam puścić piosenkę, która...
3: W tobie wywołała Frison.
0: Czemu powiedziałeś to tak ponętnie?
3: Wszystko, co wychodzi z moich ust, jest takie ponętne.
2: To prawda, masz piękny głos, stareczku.
0: Powinienem
3: w radiu pracować.
0: Kurczę, też na to nie wpadłem.
2: Słyszałem, że poniedziałek jest wolny.
0: A słyszeliście tę piosenkę? O co z nią chodzi? Kto ją zrobił? W ogóle wiecie, o co chodzi? Bo cały czas ją teraz słyszę, tą, że kawa wjechała.
1: O nie! Yahoo! Tam jest takie...
0: Kawawik. Nie, jak to było? Wszystko jest w normie.
3: Zaczynam dzień.
2: AI generated.
3: Ja teraz ostatnio jestem...
0: Tak?
1: Co?
0: Co?
1: W życiu.
0: AI generated?
2: Przynajmniej jak
1: można robić muzykę AI generated? Przecież nikt tak nie robi.
0: Dobra, czekajcie, szukam tej piosenki.
1: Dobra, a podłączyłeś się do Jacka?
0: Podłączyłem, no.
1: O, cudownie.
0: Mówcie coś, ja szukam.
2: Coś.
1: No i tak to właśnie wyglądało.
3: Dobra, to ja wam powiem, że ja znam te wszystkie utwory, o których ty teraz mówisz, ta kawa wleciała i wszystkie inne, ponieważ u mnie w pracy, to będzie taki lower drop, jest jeden ochroniarz. I ten ochroniarz jest uzależniony od TikToka. I on zawsze ogląda te TikToki dość głośno, bo już słuch nie ten wieku i po prostu wszystko słyszę. Najgorzej jak zaśnie. Raz zasnął, ja tam pukam do stróżówki, żeby go obudzić, a tam ciągle jeden TikTok. I to wiecie, co to była za piosenka? 6-7 i do pieca. Przez pół godziny, no cały
0: dzień. Muszę się wypowiedzieć w temacie tego, że była wielka drama z Disco Adamusem. Czyli
2: była?
0: Autorem.
3: Jest nadal.
0: Autorem tej piosenki, w cudzysłowie.
2: A co się działo? Mnie to ominęło. Bo
0: jest taki zezowaty rasta, ziomek. I on mówi, że to jego piosenka jest i że on mu ją zrobił. A Disco Adamus wyzywa go w wiadomościach. Nie chce mu dać żadnych pieniędzy. I nawet groził mu zadzwonieniem do matki. Więc afera się toczy.
3: Oj.
0: Afera się toczy. No, więc Disc Adamus swoje za uszami ma. Zupełnie jak ten. Bandera.
1: Oho. Koko.
3: Rozwiń, chyba, o czym mówisz.
1: Ktoś
3: teraz
1: chyba widział furgonetkę.
0: Ja po prostu mówię, że Bandera swoje za uszami miał, ale...
1: ale Piłsudski,
0: ale Piłsudski też. Piłsudski też swoje miał.
1: Piłsudski to się tam, wiesz, ożenił z morzem, więc...
0: Ach, no on poślubił Polskę z morzem. A. W sensie on był takim jakby pastorem.
3: A, tak. Swatem.
0: Moja siostra bierze ślub we wtorek.
1: O, szczęście.
3: O, fajnie.
0: Martyna. Znaczy, siostra mojego kumpla.
1: Tak? Moja siostra.
0: Siostra mojego kumpla Jacka bierze ślub we wtorek.
3: Niesamowite.
1: Gadę.
3: Przekaż jej od nas wszystkiego
1: najlepszego. No. Szczęścia.
3: Zdrowia.
2: Aczkolwiek nie wiem, bo z małżeństwem różnie wychodzi.
1: No, na przykład mój kolega ostatnio, znaczy, no, ostatnio oświadczył się swojej dziewczynie, tydzień później zerwali.
0: Ik. Bo to był ik.
1: No. No, w sensie on z nią zerwał.
3: Wow.
1: No.
3: Bo się zgodziła.
0: Szybka zmiana statementu.
3: Szybka zmiana.
1: Tam była grubsza sprawa, generalnie jakby dobrze i niedobrze dla niego, ale...
2: Myślę, że teraz ogólnie też jest jakiś sezon zerwań.
1: No bo co? No początek roku szkolnego.
0: No listopad. Jesień idzie. No.
2: Małolaty wychodzą na ulicę. Co chcesz powiedzieć, Jareczku?
1: Nie.
0: Mówi się, że na wiosnę ludzie się zakochują, a na jesień ta miłość już przekwita.
2: No tak, dlatego stąd wyszło stwierdzenie Hot Girl Winter.
0: Nie znam tego stwierdzenia. Ja znam tylko Fuckboy Summer. Znaczy Fall. Fuckboy Fall. Dobra, słuchajcie, znalazłem tę piosenkę. To jest piosenka, która nawróciła mnie.
3: Na co?
0: Na katolicyzm, chyba. I to jest piosenka, którą zrobiła taka siostra zakonna z Australii. Siostra Irene O'Connor. I ma całą płytę nawet. I normalnie na Spotify'u, jak się puszcza, to jest taka animacja ognia. I właśnie ta piosenka symbolizuje ogień. Więc może mogę ją puścić na chwilę, ale nie wyciszaj nas, Jareczku.
1: Tak, tylko zobaczymy, czy zadziała. Nie widzę Jacka. Słyszę.
3: Bo nie ma tu Jacka. Jest Mark.
0: Powiedzcie mi tylko, jak będziecie mieć ciary.
2: Ej, a czy możemy potem puścić Ameno?
1: Ameno.
2: Dory. Mega.
1: O kurde, Ameno. Ta zakonnica.
3: Ogień.
1: W płomieniach. Brzmi jak taka Katarynka trochę. Jakby taka muzyka z tej takiej Katarynki. W sensie...
0: Na starówce na przykład. No.
3: Mi to coś pomiędzy westernem a horrorem. No. Ma tam coś z westernem.
0: Jak taka bohaterka jakiegoś nowofalowego filmu śpiewa tę piosenkę, tęskniąc za swoim kochankiem. W jakimś takim dziwnym musicalu, który niby wydaje się, że jest dla dzieci, ale jest dla dorosłych.
3: Jak Shrek.
0: Shrek 5, to się dzieje w ogóle?
1: Chyba niestety tak.
0: Słyszałem, że oni to opuścili, bo internauci zgadli całą fabułę. Na podstawie po prostu postaci.
3: No to było tak oczywiste.
0: Bo wiecie, ze Shrekiem jest tak, że w pierwszym Shreku Shrek uczy się kochać. Uczy się kochać, po prostu wychodzi z tej miłości. Swojej, uczy się miłości. Zaczyna kochać swojego przyjaciela osła, zaczyna kochać Fionę. W drugiej części Shrek uczy się kochać samego siebie.
1: Prawda.
0: Kiedy ma ten ark, że zmienia się w człowieka, zmienia swój wygląd, ale w końcu wraca do bycia ogrem. W trzeciej części nic. Trzecia część jest beznadziejna. To się ma parę ikonicznych momentów, ale moim zdaniem jakby nie jest w ogóle meaningful. Wraca ten książę z bajki. Co z niego za villain?
2: A co on zrobił w trzeciej?
0: No właśnie nic, no, tak, tam,
3: bo on tam przejął królestwo.
0: Tak, przejął królestwo na 20 minut.
1: Robił teatrzyk sobie.
0: Tak, przecież. A potem wielki ten, książę Artur przyszedł tam, wygłosił 3-minutową przemowę i wszyscy z Wole stali się dobrzy.
2: A co nie chodziło o to, że on uciekał tam od bycia ojcem? I jakby przez to,
1: bo
2: przez Artura stał się ojcem.
1: Trójce,
2: wtedy miał dzieci.
0: Tak, bo się rodziło, ale...
1: To nie słyszał, co Fiona do niego powiedziała.
0: Tak. No, ale ja ogólnie trochę hejtuję trójkę z tego powodu,
1: trójkę,
0: że...
1: Ja trójkę nawet lubię.
0: Że jakby jest... Jakby no to jest Shrek, no to nie jest... Jakby są te same postacie, są ciekawe wątki. Chociaż nie lubię tego wątku z tym Arturem. Ale lubię jakby... To są takie, tam są takie sceny, jest taka feministyczna scena, że się zbierają te księżniczki.
2: A my tutaj w Marku, Arku i Darku kochamy feminizm, kochamy kobiety.
0: Tak, od zawsze, od pierwszego odcinka. A w czwartej części Shrek uczy się kochać to, co ma. Kiedy Rumpelstiltski...
1: Jezu, czwarta część jest
0: lepsza niż trzecia. Nie. To jest mój take.
2: Szczerze, mi się podobało w czwartej, ten świat ogrów.
0: Ja uwielbiam Rumpelstiltskina.
1: Rumpelstiltskina.
0: I uwielbiam tę scenę, jak oni mu wysadzają tę gęś na jego oczach. Jego jedynego przyjaciela i się śmieją wszyscy.
3: Straszne.
1: Traumatyczne przeżycie.
0: No,
2: to Mareczku, masz coś w sobie z Villana.
0: Mieliście ciary? By the way?
3: Tak, zwłaszcza jak zacząłeś mówić o Shreku 2.
2: To samo chciałem powiedzieć.
0: Nie, Shrek 2 to jest idealny sequel. To jest chyba lepszy sequel niż Ojciec Chrzestny 2.
1: Tak.
3: No, może tak być.
0: A ja teraz siedzę w tych klimatach, bo oglądam Sopranos.
1: O, a na którym sezonie jesteś?
0: Dzisiaj skończyłem pierwszy.
1: O, no to dobra. Bo ja teraz jestem na trzecim, czwartym.
0: A ile jest sezonów?
1: Jezu, wszystkie. Chyba sześć?
2: Chyba sześć, albo pięć,
0: dawał, ten serial dawał, ja nigdy nie patrzyłem, ale ten serial dawał mi vibe taki, że
1: on się nie kończy.
0: Są cztery.
1: A,
0: myślałem, że są cztery sezony. Ale słyszałem, że jest coraz lepszy.
1: Tak, on się bardzo fajnie rozkręca i jakby coraz bardziej jest pogłębiona. W ogóle wiesz, że... Boże, jak on się nazywał? Kuzyn Tonego, ten młody...
0: Christopher.
1: Ten aktor napisał trzy sezony.
0: Trzy sezony?
1: Dwa sezony jakby i dlatego też jego postać...
0: W pierwszym sezonie on zaczął pisać scenariusz.
1: I właśnie dlatego też jego postać chciała być scenarzystą.
0: Super.
1: No, to jest mega ciekawe.
0: Bardzo mi się podoba ten serial. Tak.
3: Co, trochę może ja rzucę okiem? Warto?
0: Ja nie wiem, na razie warto. Zacząłem trochę oglądać pierwszego odcinka drugiego sezonu. No i ogólnie nadrabiam. Jeszcze Sukcesję widziałem ostatnio. Obejrzałem.
1: Ja się nie wypowiem.
0: Fantastyczny serial. Dalej myślę o zakończeniu. Czasami.
3: Nie spoileruj.
0: Nie, oczywiście.
1: Ja właśnie rewatchuję i Sopranos. I właśnie wcześniej wspomnianego House'a.
0: House'a.
1: Tak, uwielbiam House'a. To jest mój serial dzieciństwa, tak jakkolwiek to nie brzmi.
0: Ja też miałem. Ja miałem na DVD, doktora.
1: A ile mi dał?
0: Jakie były wasze seriale dzieciństwa takie? Albo bajki, albo. Ale chyba bardziej mnie interesują seriale. Takie live action.
3: Czterej pancerni i pies.
2: Czterej pancerni i pies, zgadzam
3: to
2: się
3: było,
2: z tym.
3: To było
2: Janusz Gajos, to król.
0: Okej.
3: Okay. Samym klimacie też stawka większa niż życie.
0: U mnie to był chyba też Dr. House ogólnie. Ale ja nie pamiętam w sumie żadnych seriali takich z dzieciństwa.
1: Jeszcze pamiętam CSI, Kryminalne Zagadki Miami.
0: O, albo te.
3: Trudne sprawy.
0: Kości.
2: Ukryta prawda.
1: Kości jeszcze były, to prawda. No to też.
2: Moja mama, to jeszcze była szkoła.
3: Policjanci, policjantki.
0: Moja mama oglądała to, Chirurgów. Grey's Anatomy.
1: A Grey's Anatomy i Chirurzy. No to też było. Ale akurat tego nie... Co ciekawe, mój ojciec oglądał Boże, jak to się nazywało? Pamiętnik krwi? Coś w tym stylu. Był jakiś taki późną nocą na AXN-ie serial o wampirach.
2: Pamiętnik krwi brzmi jak złe przetłumaczenie Death Note.
0: Death Note.
3: Albo a w ogóle złe przetłumaczenie w kinie, Harry'ego Pottera.
0: Dawajcie się złapiemy, bo w kinie Muranów, słuchajcie, nawet sobie zapisałem w notatkach, 29 września, we wtorek...
3: Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Tak.
1: A, tak, jest.
3: Tak, koniecznie
0: nie,
3: musimy.
0: Nie, ja miałem Ghost in the Shell zapisane.
1: O,
2: Asterix i Obelix.
3: Asterix i Obelix.
0: Nie, Ghost in... Ale Misja Kleopatra grają.
1: Tak.
0: Ale to już grają. Pereczku? W tym tygodniu też grali. Mm.
2: Z którym się utożsamiasz?
3: Ze Skrybą.
0: Ja z Cezarem.
3: A ty pewnie z Idefixem.
2: Zgadza się.
1: No.
3: Po wąsie poznałem.
0: Dobrze, wąsy. Wszyscy mają. Mi tak kiełkuje, ostatnio zgoliłem, ale szybko wrócił na miejsce.
1: A. Bardzo dobrze.
3: Można jasne, po prostu rok nie goliłeś się, ci głupio przyznać.
2: A powiedzcie mi panowie, czy widzieliście tego nowego polskiego Taskmastera?
0: Co to jest?
3: Co to jest?
2: To jest serial. Znaczy, no, game show komediowy oparty na formacie brytyjskim.
0: Jestem
2: który niedawno
0: na
2: TVN.
1: Nie, ale chyba widziałem reklamy tego.
2: Zaczął wypuszczać.
1: I jak oceniasz? Bo podejrzewam, że to widziałeś, skoro zadałeś
2: na razie pytanie. Obejrzałem pierwszy odcinek. Mm. Jest to taki typowy, cringe'owy polski humor.
1: Okej.
2: Okay. W miarę nawet się wpasowuje. Znaczy, zależy od osób, które tam są. Bo niektórzy uczestnicy weszli średnio, a inni rzeczywiście fajnie się wpasowali.
3: Niektórzy średnio, a inni jeszcze gorzej.
2: Coś ale... w tym stylu. Hmm. Ale miło się oglądało jak na razie.
0: A propos premier, to dzisiaj jest premiera Lalki.
1: Tak?
0: Na Netflixie. Której? Tej Netflixowej.
1: No proszę.
0: I kto to wymyślił? Czemu są dwie lalki? Czemu?
2: Bo akurat... To było niezależnie od siebie.
0: No ale... Come on. No.
1: Powinna być jedna. Polska.
2: Chyba obie są polskie.
3: Nie, jedna jest Netflixa.
0: No i jestem ciekaw bardzo, ale... I don't know. Nie bali się, że to jakby zaburzy premierę GTA 6?
3: W ogóle nie myślą przyszłościowo.
0: Właśnie. Znaczy nie, GTA 6 chyba w listopadzie dopiero.
1: No.
3: Którego roku?
0: Właśnie tego podobno.
2: Tak, tak?
0: Słyszysz?
2: Tak. No.
0: Widziałem takiego ziomka na rolce. Co się wkurwia strasznie, bo...
2: Co robi?
0: Denerwuje się strasznie, bo był jakiś klip z gameplayu i okazuje się, że jak główny bohater, jakaś tam postać wyciąga z lodówki coś, to jakby nie ma pokazane, że wyciąga tą konkretną rzecz, tylko ona się pojawia w jego ręce. I taki jest
3: karygodny.
0: Tyle lat nie czekałem i nie mogę wyjąć z lodówki w tej grze.
2: A czy nie było też dramy w związku z tym, że jedną z głównych bohaterek jest kobieta? Czy mi się wydaje? Czy ja to wymyśliłem?
0: Masakra.
3: Myślę, że to
0: już dawno było ogłoszone też w sumie. To już było bardzo dawno ogłoszone. Nie, ten kto kroi dramę o to, że bohaterką jest kobieta, nie. Powinien
2: zagrać
0: zejść mi z oczu. No,
1: ale wiecie, kto się nie bał premiery GTA 6? Nintendo, bo wychodzi remake Ocarina of Time tydzień przed.
0: Nie, a co myślisz, Jarku, o tym, o tej szacie graficznej?
1: Mi się podoba. Mi się osobiście podoba, jakby to się...
0: Ale czy młody Link nie wygląda ci trochę creepy?
1: No... Nie.
0: Ma strasznie dużo białka jakby w oczach.
3: No. Wprowadźcie mnie w ogóle, o czym wy mówicie teraz?
0: Legend of Zelda.
1: The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
0: Ocarina of Time to jest taka ikoniczna gierka.
1: Tak,
0: wiesz,
1: to jest generalnie część, od której timeline wychodzi aktualnych wszystkich Zeld. Tak naprawdę.
2: On wygląda creepy.
3: Kyrie Eleison.
0: No i Nintendo postawiło w tym remake'u na taką realistyczną bardzo grafikę. No ale wiecie, no, z Zeldą było tak, że każda gra tak naprawdę była krytykowana za szatę graficzną, za podejście jakby, za koncept artystyczny.
1: Powiedzmy to sobie szczerze, jakby gry Nintendo zawsze były krytykowane za grafikę.
0: No w sensie nawet nie Nintendo. Za samą grafikę, tylko za jakby ten właśnie cały ten koncept, no bo każda gra Zeldy miała przecież Wind Waker, miał jakby ludzie jak wychodziło to krytykowali, a potem było takie wow, klasyk.
2: A myślicie, że ile gram białka ma w swoich oczach Link?
1: Tyle, ile przeciętny Mateusz na Pradze.
3: Czyli?
0: Czyli 17.
1: Czyli...
3: I pół.
0: Grama.
2: Nie, to jogurt jakiś.
1: No. Skyr.
0: Co?
2: Mów jogurt, jesteśmy w Polsce.
3: Ale skyr i jogurt to chyba co innego?
0: Powiedział jogurt.
1: Nie. Jogurt skyropodobny?
3: Jogurt skyropodobny?
0: No. No więc... Więc mam wrażenie, że kurczę, o mało mówiliśmy tutaj już prawie wszystko, co było do tego, co się wydarzyło przez ostatni rok.
3: Właściwie to czas nam się kończy.
4: No, tyle
3: nic więcej się nie działo. No.
0: No.
3: No. Zresztą, co było do omawiania, jak zamknięty w piwnicy byłeś?
0: Nie, ja jestem zszokowany. Ja jeszcze nie byłem na zewnątrz w ogóle. Ja byłem w jednej chwili tam, w tej piwnicy, a w drugiej tutaj, więc jeszcze nawet nie poczułem.
2: A ciekawe,
3: że nie odzyskałeś karty rowerowej.
2: Ciekawe, czy John Lennon zrobił coś nowego w tym czasie.
0: McCartney wydał płytę. Była na top 1 w ogóle, Billboard 100 w UK.
3: Chyba
0: spoko nawet.
3: Z zasady po prostu. Nawet jak się pojawia jego nazwisko, to musi być na top 1.
0: Ale nie, no, była jakaś spoko nuta na pewno.
3: On to teraz McCartney. No
2: to
3: ja czekam, aż Ringo
2: coś mile słuchało.
0: Czekajcie, odpalę jakąś nutkę.
2: Ringo
0: na...
2: Remake Your 16.
3: Co się najbardziej podobało na ten ulubiony utwór z nowego albumu?
0: Boys of the Dungeon Lane. Pierwszy numer był nawet spoko. Słychać?
2: Podoba mi się, jak to współgra z naszym podkładem.
3: Brzmi jak The Switch. Czuję się obserwowany.

0: To Imagine.
1: Fajne, ale wolę Imagine.
0: Imagine Dragons.
1: Uch. Ogólnie spoko, ale słyszeliście Octopus Garden?
2: O, tam podobno była ulubiona piosenka Steve'a Jobsa.
1: Musiałeś.
2: Nowy iPhone wychodzi.
0: O, tak.
3: Składany.
0: Składany, tak.
2: Tak, jego cena zaczyna się od 2,5 tysiąca dolarów.
3: Ale najdroższy Apple kosztuje 15 tysięcy?
2: Ale Apple wypuścił opcję...
3: Czy połówkę tylko?
2: Nie, Apple wypuścił opcję, że można teraz wypożyczyć iPhone'a na raty.
0: Dokładnie.
1: O Jezu.
2: Można zrobić subskrypcję.
0: Na telefon, dokładnie.
2: No.
0: Kto by na to nie poszedł?
3: Co to jest, jakiś arbuz?
2: Żyjemy w czasie... W sensie smak?
4: Tak.
2: Nie, to jest papaja malina, mordo.
1: Prawie jak arbuz, no.
2: No, ale ogólnie no, żyjemy w takim świecie, no, że teraz już...
3: Wszystko trzeba wypożyczać.
2: Wszystko trzeba wypożyczać. Nic nie jest nam dane, nic nie jest nasze. Nintendo...
3: Śpiewał czy ten, kiedyś Artur Rojek chyba.
2: Sony też mówiło, że...
0: Sony usuwa fizyczne gry.
2: Usuwa fizyczne gry. Nie, właśnie Artur Rojek śpiewał mieć czy być i w tym świecie ciągłej sprzedaży coś tam wszystko mamy.
0: Ani jedno, ani drugie.
1: Ale jeszcze nie wypożyczał jego wielki przyjaciel. Kiedy lądował, to jadł kanapkę, też tak było.
2: O, w przyszłym roku będzie pewnie fajny. 20. edycja.
0: Jubileuszowa.
1: Będzie Artur Rojek?
2: Podobno.
3: Uśmiechnął się do mnie ostatnio w ogóle.
0: O,
1: tak?
0: O. Miło z jego strony. Pewnie nas słucha.
2: Nie mogłeś mu nic odpowiedzieć przez szczękę. Zaczął coś do ciebie mówić, a ty...
1: Zapytał pewnie, czy chcesz ty... autograf.
2: Lexo! Mam zawsze wspomnień, że coś mnie goni. Zabrak mi tchu.
3: Ej, da się mówić przez zaciśnięte zęby.
0: Dobra, ale...
2: No, więc to McCartney.
3: Wiesz, ale o tym pomyślicie, to Paul McCartney to taki brytyjski Artur Rojek. Chociaż nie jest łysy.
0: No to jaki z niego Artur Rojek?
1: McCartney jest Rojek of
3: taki
1: this
3: z włosami.
1: World. Think about it.
2: Nie wiem, że Rojek to jest polska odpowiedź na McCartneya?
0: Odwrotnie.
3: Odwrotnie. Jakby Paul McCartney zobaczył Rojka i stwierdził, że czas stworzyć Beatlesów.
0: I wtedy wynalazł machinę czasu.
2: Czyli to dzięki
1: Arturowi... A potem usłyszał Myslowic i uznał, że czas się rozpaść.
2: Czyli to dzięki Arturowi Rojkowi tak naprawdę jesteśmy tu razem.
3: Zgadza się.
0: To prawda.
1: Wszyscy jest.

0: Może się uda jakoś jeszcze.
1: No to zależy, co ciekawego się wydarzy w tym nudnym świecie.
2: No tak, teraz nic się nie dzieje.
3: Coś wartego omówienia.
0: Tak, no. Nic się nie dzieje.
2: Tak zwany sezon ogórkowy. Myśleliście kiedyś o cringe'u?
0: Ja myślałem ostatnio.
3: Teraz trochę.
0: Właśnie. Myślę, że dużo się nauczyłem przez ostatni rok o cringe'u. Stałem się może trochę bardziej odporny. Chociaż jest taka piosenka Kacperczyków, która jakby bierze to pod...
4: Chwila, a jakby co to za przejście?
2: Nie chcecie znaczy... tylko chcecie słuchać.
0: Ach, aż mi się pachy zaczęły płacić.
2: Nie chcecie tylko chcecie wysłuchać. Myślę, że to jest piękne.
3: Niesamowite, ile można się nauczyć przez rok w fabryce pierogów.
2: Myślę, jako mężczyźni powinniśmy więcej słuchać kobiet.
0: Tak. Kobiety to jest płeć piękna, to jest płeć mądrzejsza.
2: Płeć pięknomówna.
0: I wiecie. Gdyby nie kobiety. Ja teraz na Placu Bankowym jest taka wystawa.
2: Jest kobieta zdjęć. Na Placu Bankowym.
0: Są powystawiane takie zdjęcia o kobietach w świecie nauki i techniki. Jest tam takie napisane, tam jest coś takiego napisane, że świat potrzebuje nauki, nauka potrzebuje kobiet. I są tam różne jakieś naukowczynie.
4: To wymień jedną.
0: Pani doktor habilitowana Wróbel.
4: Okej.
0: Tam jest.
2: Hear me out. Grace Hopper.
0: Maria Skłodowska-Curie.
4: No nie, zabrałeś mnie.
0: No i jeszcze podobno słyszałem, że jak była tak mina, jak rozkminiali ziomale, jak DNA wygląda, to z jednej strony słyszałem, że oni wzięli kwasa i im się to objawiło, a z drugiej strony słyszałem, że to kobieta jakby wymyśliła, oni ukradli.
3: To jest coś, w co łatwo mogę uwierzyć.
4: To prawda.
3: Jakby w tamtym czasie.
0: Ale
3: to
0: wiesz,
3: to jest...
0: wiesz, w co ja nie mogę uwierzyć? Jak dobrze nam się tu rozmawia, chłopaki. No. W to nie jestem w stanie uwierzyć.
3: Ja też nie wierzę, że nas w ogóle puścili.
0: Wszyscy tutaj są. Czułem się jak ryba w wodzie.
2: Przejęliśmy to studio.
3: Ja widzę, że ktoś tam czyha pod drzwiami. My chyba musimy wyjść oknem.
2: To pewnie Netanyahu. Za mało powiedzieliśmy o Izraelu.
0: Ja pierdolę państwu Izrael. Mówię to. Teraz. I niech się rektor Politechniki udławi. Bo Politechnika
3: i tyle
0: chyba
3: było
0: jakoś tak...
3: audycji.
0: Tyle było z Radia Aktywnego. Akurat teraz odpalił. Ciekawe, co się dzieje w tym radiu. No.
2: Czyli oficjalnym stanowiskiem Radia Aktywnego jest, że pierdolimy Izrael.
0: Tak. To jest nasze oficjalne stanowisko.
2: Tak.
0: O,
2: tak.
0: I... To był żart, że nadajemy z Tel Awiwu. Nadajemy ze Strefy Gazy.
4: Dokładnie.
0: Jesteśmy murem za...
3: Niesamowite, jaka długa jest ta ostatnia minuta.
0: No ale to co? No, ostatnia minuta służy po to, żeby się pożegnać chyba.
3: Chyba tak. Kładziemy
0: Czuję mały niedosyt, ale to dobrze właśnie. Mam nadzieję, że wy drodzy słuchacze...
2: Cała wasza piątka, trójka.
3: Właśnie, ilu ich jest?
4: Nie mam linku do...
3: Może nie ma.
2: Nie ma.
0: Nikogo nie ma.
3: Wasza setka.
0: Cała wasza setka przeciążająca serwery tego... this fine establishment. Ja byłem Marek.
2: Ja byłem Marek.
3: A ja wciąż jestem i będę Darek.
4: A ja byłem Jacek.
0: Jarek!
3: Kryzys osobowości to chyba te demony z brzucha dają znać o sobie.
4: Dokładnie.
0: To nie. Żebyśmy tylko wrócili. Mam nadzieję, że nic tam się nie przydarzy takiego dziwnego w najbliższym czasie. No i może się spotkamy, nie wiem, za dwa tygodnie, albo za miesiąc.
3: Albo za rok i 9 minut.
2: Że kochamy kobiety.
0: Tak.
2: Jebiemy Izrael.
0: Tak.
2: I wracamy do Marka, Arka i Darka.
0: Tak.
2: I Arka.
0: Tak. I robimy rolki.
4: God damn.
2: Nie.

0: Ale możemy w szachy zagrać kiedyś.
1: Albo ja z tobą chętnie zagrał w szachy, Dareczku.
2: Albo możemy zrobić te państwa miasta.
0: O, to jest dobry pomysł.
2: To jest dobry pomysł, tego jeszcze nie
0: ostatnio,
2: było.
0: Ostatnio.
1: Kurde, ktoś to powinien zrobić na antenie.
0: Tak, no to postanowione, tak?
2: A ostatnio?
0: Ostatnio z dziewczyną grałem w państwo miasta, ale znudziły nam się normalne kategorie, więc zaczęliśmy wymyślać jakieś dziwniejsze, na przykład miejsce na ukrycie zwłok. Tego typu kategoria. Na literę.
2: To przynieś koniecznie jakieś fajne kategorie.
0: Oczywiście.
2: No, na następny raz.
0: Z największą przyjemnością.
2: No. A my byliśmy mad. Mam nadzieję, że się trochę nauczyliście.
0: Dziękujemy, przepraszamy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. No. Cześć.
0: Adieu.
1: Hello.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

leżaki, fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

skręcam, światło wyłączam.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z